zacieram szkła, ciągle mgła. Zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz. A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Aneta Mleczko, zapraszam. Przed pierwszym szkolnym dzwonkiem katecheci mierzą się z pytaniem, jak prowadzić lekcje religii w rzeczywistości, w której jej miejsce w szkole jest coraz bardziej ograniczane. Tradycyjnie przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w Nowym Sączu i w Tarnowie odbywają się odprawy katechetyczne. Jednym z najważniejszych tematów jest właśnie sytuacja religii w szkole. Wśród zmian wskazywano ograniczanie zajęć do jednej godziny tygodniowo, niewliczanie oceny z religii do średniej oraz możliwość organizowania lekcji na pierwszej albo ostatniej godzinie zajęć. Dla katechetów oznacza to konieczność szukania nowych sposobów dotarcia do uczniów i pokazania, że religia nie jest jedynie kolejnym przedmiotem w szkolnym planie.
3: Mamy w skali Polski naprawdę bardzo wysoką frekwencję dzieci i młodzieży uczęszczających na lekcje religii, bo to jest ponad 90%, więc nie chcemy tego zmarnować. Chcemy w tym odnaleźć dodatkowe rzeczy, ale mamy też świadomość zmian, choćby tego, że w jaki sposób nawet i ta frekwencja spada, że przy tych wszystkich założeniach i działaniach ministerstwa, które chce zniechęcić ludzi do uczestnictwa w lekcjach religii, to ta nasza misja jest cały czas aktualna i cały czas ważna.
2: Mówił ksiądz Jakub Kuchta, który wygłosił wykład katecheza w drodze ta sama misja od podsumowania do nowych inspiracji. Ważnym punktem odprawy była także troska o uczniów z różnego rodzaju dysfunkcjami. Ksiądz Łukasz Kazimierek w wykładzie Poza schematem i PET-u, duszpasterska troska o ucznia z dysfunkcjami, zwracał uwagę, że takich uczniów jest coraz więcej, a praca z nimi wymaga bardzo indywidualnego podejścia. Jednocześnie, jak zaznaczał, szkolna katecheza nie może kończyć się na przekazaniu wiedzy. Jej celem ma być prowadzenie młodego człowieka do życia sakramentalnego. Jak mówił, są trzy wyzwania w tej kwestii. Pierwsze wyzwanie to coraz więcej uczniów z tymi problemami, a drugie to mocno zindywidualizowana praca z nimi.
4: Trzecie wyzwanie to przede wszystkim katecheza sakramentalna, bo na katechezie w szkole spotykamy się, prowadząc jedną część tego naszego życia wiary, natomiast ono ma przygotować nas do spotkania z Chrystusem na gruncie sakramentów i to jest najważniejsze, żeby taką ścieżkę obrać i ku temu celowi spotkania z Panem Jezusem w Eucharystii, zwłaszcza w spowiedzi świętej, w sakramencie bierzmowania i innych sakramentach, żeby ucznia naszego do tego celu prowadzić.
2: Tymczasem przed nowym rokiem szkolnym Prezydium Konferencji Episkopatu Polski opublikowało oświadczenie dotyczące wychowania młodego pokolenia. Dokument porusza m.in. kwestie lekcji religii, edukacji zdrowotnej oraz roli rodziców, szkoły, kościoła i państwa w procesie wychowania. Oświadczenie będzie odczytywane w najbliższą niedzielę w kościołach diecezji tarnowskiej. Pełna treść oświadczenia dostępna jest na stronie internetowej Radia RDN.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Caritas pomaga w Nepalu. Na miejsce kataklizmu przyjeżdżają przedstawiciele międzynarodowych organizacji humanitarnych. Caritas Nepal wysłała zespół ratunkowy i działa we współpracy z lokalnymi władzami. Gwałtowne powodzie spowodowały śmierć ponad 350 osób, a około 1000 nadal uznaje się za zaginione. Ireneusz Krause, zastępca dyrektora Caritas Polska, opowiedział o najpilniejszych potrzebach na miejscu.
5: Ponieważ wiele rodzin straciło cały dorobek życia, Caritas uruchomiła kuchnię społeczną i dostarczyła żywności, umożliwiając przygotowanie posiłków. Organizacja planuje w krótkim czasie rozszerzyć pomoc poprzez lokalnych partnerów, szczególnie tam, gdzie bezpośredni dostęp jest niemożliwy, a wśród najpilniejszych potrzeb wskazuje się żywność, plandeki, koce, maty do spania, wodę, artykuły higieniczne i oczywiście pomoc medyczną.
2: Środki na pomoc dla osób poszkodowanych zbiera Polski Czerwony Krzyż. Dobiega końca odpust ku czci Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu. Sanktuarium znajdujące się na ziemi limanowskiej od 22 sierpnia przyjęło setki wiernych, w tym dużą liczbę pielgrzymów z różnych części diecezji tarnowskiej. Modliły się tu rodziny, dzieci, chorzy, służba liturgiczna czy przedstawiciele różnych grup modlitewnych. Przybywali też ludzie różnych profesji, m.in. rolnicy, strażacy czy służba medyczna. Jak mówi proboszcz i kustosz świątyni ksiądz Bogdan Stelmach, sanktuarium w Pasierbcu przyciąga też przez swoją piękną lokalizację pośrodku Beskidu Wyspowego.
6: Jest to piękne miejsce, ja to bardzo często powtarzam pielgrzymom. Piękne miejsce, które wybiera sobie Matka Najświętsza przez ten cud warsztat, który się dokonał dla Jana Matrasa, ale przez niego dla wszystkich tych, którzy tutaj są, tutaj się przychodzą, gromadzą. Te tysiące ludzi, którzy przyjeżdżają do Pasierbca, to właśnie jest to niezwykłe doświadczenie Kościoła ludzi, którzy przychodzą z wielką wiarą, zaufaniem Panu Bogu i wierzą, że Matka Najświętsza będzie ich dalej prowadzić, wspierać. Zresztą bardzo często jest wielu takich, którzy mówią, że na Pasierbcu w odpust trzeba być, po prostu trzeba być.
2: Proboszcz ksiądz Bogdan Stelmach zaprasza także na wyjątkową mszę świętą, która odprawiona zostanie o północy z soboty na niedzielę. Przewodniczyć jej będzie przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. W radiu RDN będzie transmisja. W niedzielę odbędą się dni parafii świętej Anny w Żegiestowie. Uroczystości rozpoczną się o 14:30 poświęceniem polichromii w kościele parafialnym oraz koronką do Miłosierdzia Bożego. Następnie będą atrakcje na boisku szkoły podstawowej w Żegiestowie. Wystąpią żegiestowska Bukowina, kapela folkowa Muszyniacy oraz artyści ze Słowacji. W programie jest też zabawa, animacje i inne atrakcje dla najmłodszych. Nie zabraknie też kuchni regionalnej. Zmarła świętej pamięci Karolina Noworolnik, mama księdza Czesława proboszcza w Łącku. Pogrzeb odbędzie się w sobotę o 14:00 w kościele parafialnym w Tylmanowej.
0: To były informacje z życia Kościoła. RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Matko Boga, w ten sobotni poranek chcę na Ciebie spojrzeć i z radością przypomnieć sobie, żem Twoim dzieckiem, a Tyś matką moją. Przychodzę, by przez chwilę być z Tobą, Matko moja, i nic nie mówiąc, śpiewać Ci z serca przepełnionego szczęściem, żeś matką pięknej miłości, żeś Panną niepokalaną, żeś matką łaski Bożej, żeś najdoskonalszym stworzeniem, jakie wyszło z rąk Stwórcy.
1: Z pełni serca dziękuję Ci, Matko Boża, za to, że codziennie chcesz mnie prowadzić do Twojego Syna, za którym dziś chcę iść wiernie i z synowskim oddaniem.
0: Boże mój, nie wiem, co mnie dzisiaj spotka. Wiem jednak, że nic mi się nie stanie, czego byś Ty nie przewidział i co nie byłoby od wieków zamierzone dla mojego większego dobra. To mi wystarcza. Uwielbiam Twoje odwieczne i niezbadane zamiary. Powierzam się całym sercem Twojej miłości. Składam Ci w ofierze całego siebie i łączę moją ofiarę z ofiarą Jezusa, mojego boskiego Zbawiciela.
1: Proszę Cię w Jego imię i przez nieskończone Jego zasługi o cierpliwość w moich utrapieniach i o doskonałe poddanie się Twej woli, aby wszystko, cokolwiek zechcesz albo dopuścisz na mnie, przyczyniło się do Twojej większej chwały i do mojego uświęcenia. Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojcze,

Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie męczeństwa świętego Jana Chrzciciela. Święty Jan Chrzciciel, wiedziony łaską Bożą, spędził większość życia na pustyni. Kiedy miał 30 lat, ukazał się światu na brzegach Jordanu i, jak mówi Ewangelia świętego Łukasza, głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. Kiedy Pan Jezus przyjął chrzest z rąk Jana, ten dał ludowi świadectwo o nim w słowach: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Za swoją działalność święty Jan Chrzciciel poniósł śmierć męczeńską. Herod Antypas, syn Heroda Wielkiego, zabójcy młodzianków, był wtedy tetrarchą Galilei. To jego Pan Jezus nazwał lisem. To on, sądząc naszego Zbawcę na pośmiewisko, kazał ubrać go w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. Żona Heroda była córką króla Arabii. Herod porzucił ją i wbrew prawu żydowskiemu połączył się z Herodiadą, żoną swego przyrodniego brata, Filipa. Święty Jan śmiało i otwarcie napominał i karcił Heroda za ten związek. Wskutek tego Herod kazał go uwięzić. Herodiada jednak pragnęła, by go zgładzono. Skorzystała z okazji do zemsty, kiedy w dniu urodzin Heroda wynano wielką ucztę, podczas której pięknie tańczyła Salome, córkę Herodiady. Spodobała się ona wielce Herodowi, przysiągł więc, że spełni każdą jej prośbę. Za radą matki dziewczyna zażądała głowy świętego Jana. Herod zasmucił się tym żądaniem, gdyż darzył świętego Jana Chrzciciela dużym szacunkiem. Ale, jak czytamy w Ewangelii świętego Marka, przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Posłał więc kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie, dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce. Śmierć świętego Jana miała miejsce na rok przed śmiercią Chrystusa. Święty Jan jest patronem kowali.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: O poranku 29 sierpnia słuchacie Państwo Radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Dzisiaj jest sobota. Wspominamy w tym dniu zmarłych księży, którzy odeszli z parafii naszej diecezji. W 1982 roku odszedł od nas ksiądz Wawrzyniec Gnutek, emerytowany profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W 1985 ksiądz Michał Żurek, emerytowany proboszcz w Rutce. W 2014 ksiądz Józef Przybycień, emerytowany proboszcz w Szczucinie. W 2017 roku ksiądz Władysław Bulanda, emerytowany proboszcz w Łapczycy. W 2018 ojciec Antoni Makiel, duszpasterz w Nowym Sączu. W 2020 roku ksiądz Michał Bednarz, emerytowany profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Przez miłosierdzie Boże nie odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie. Bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Już za 3,5 minuty będzie godzina 6.30. Wtedy przeniesiemy się do sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej w Tarnowie Burku, skąd transmitować będziemy mszę świętą poranną. Dzisiaj najświętszej ofierze przewodniczył będzie ksiądz kanonik Ryszard Kudroń. Wygłosi również do nas homilię.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Miłości Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: Pozdrawiamy na tej mszy świętej wszystkich w niej uczestniczących, a zwłaszcza wszystkich radiosłuchaczy naszego diecezjalnego radia, zwłaszcza osoby samotne, chore, cierpiące, przebywających w szpitalach, w hospicjach. Dzisiaj w liturgii wspominamy męczeństwo świętego Jana Chrzciciela, człowieka prawdy i proroka Bożego, który nie bał się głosić prawdy i oddał życie za wierność Bogu. W tej Eucharystii prośmy o odwagę, byśmy w codziennym życiu potrafili opowiadać się zawsze po stronie prawdy, miłości i dobra. Na początku mszy świętej żałujmy za wszystkie nasze grzechy, które zamykają nas na dobroć Boga, by godnie uczestniczyć w tej mszy świętej, którą ofiaruje o wieczne zbawienie dla świętej pamięci Kazimierza Jurkiewicza. Jest to dar od rodziny Lisickich z Limanowej. Zmiłuj się nad nami, Panie.
1: Zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
0: Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
1: I daj nam swoje zbawienie.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ty chciałeś, aby święty Jan Chrzciciel był poprzednikiem Twojego Syna w narodzeniu i śmierci i oddał życie za prawdę i sprawiedliwość. Spraw, abyśmy nieustraszenie walczyli w obronie wiary, którą wyznajemy, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg

Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Pan skierował do mnie następujące słowa. Przepasz biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. A oto ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem ze spiżu przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż ja jestem z tobą, mówi Pan, by ciebie ochraniać. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.

Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem napominał Heroda: nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i chciała go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, widząc, że jest mężem prawym i świętym, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swoim dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobistościom w Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczyny: proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiąg: dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę, o co mam prosić. Ta odpowiedziała: o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast poszła z pośpiechem do króla i poprosiła: chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie.

0: Jak już wspomniałem na wstępie, przypada dzisiaj liturgiczne wspomnienie męczeństwa świętego Jana Chrzciciela, poprzednika Jezusa. Jest to jedyny święty, w którego przypadku w kalendarzu rzymskim obchodzone jest zarówno jego narodzenie 24 czerwca, jak i męczeńska śmierć, czyli narodziny dla nieba, jak nazywano to dawniej. Moi drodzy, każdy wiek posiada ludzi, którym wydaje się, iż ze względu na władzę, jaką posiadają, lub fortuny, jakimi zarządzają, mają prawo stanowić o tym, kto i jak będzie żył. Mają prawo czynić z ludzi niewolników, poniżać ich, wykorzystywać, bo przecież ci są bogaci, a tamci niewiele znaczą. Ci mają władzę, a tamten to zwykły, szary człowiek. Biada takim ludziom, bo niszczą ludzi, innych, swoich najbliższych. Biada takim ludziom, bo wykorzystują dzieci samego Boga dla swoich interesów, dla swoich korzyści. Nie liczą się z niczym i z nikim, z żadnym prawem, ani ludzkim, ani boskim. Stają na czele narodów, społeczności po to, by niszczyć, by wyzyskiwać, by wprowadzać w życie niesprawiedliwość, która jest planem szatana. Biada takim ludziom. Ale dla przeciwwagi Bóg w każdym wieku daje również ludzi, którzy mają odwagę przeciwstawić się złu, którzy mają odwagę pokazać ją palcem i powiedzieć: zobaczcie, to jest niesprawiedliwe, tak nie może być, tak nie godzi się postępować. Są zatem ludzie i żyją pośród nas, dziś, tu i teraz, gdzie my jesteśmy. Ludzie, którzy zaufali całkowicie Bogu, dla których On stał się warownią i tarczą, co osłania ich od wszelkiego zła. Ludzie pełni cierpienia, bo świat takich nie kocha. Świat nie kocha szczerych, nie kocha sprawiedliwych. Oni poświęcają się dla idei, dla nas. Oni to robią po to, by mogli spojrzeć w twarz drugiemu człowiekowi, a kiedyś Bogu. Jakby dwie grupy ludzi. Może zbyt łatwo ten podział przeprowadzony. Ale jeżeli, bracie i siostro, rozejrzy się dookoła siebie, to czy takiego podziału nie zauważysz? Ci, którzy są dziećmi diabła i ci, którzy są dziećmi samego Boga. Ci, którzy umiłowali nieprawość i ci, co zaufali Bogu i Jego sprawiedliwości. Jakby dwa obozy, które toczą z sobą walkę. Ta gra toczy się o życie wieczne, o wieczną szczęśliwość człowieka. Dzisiaj, kiedy Jan Chrzciciel staje przed naszymi oczyma, to jakby chciał nam robić wyrzut, jakby chciał powiedzieć: nie zgadzaj się na niesprawiedliwość. Nie bądź głuchy na wołanie biednych. Nie daj się omotać bogatym i tym, którzy pełnią władzę. Poukładaj swój system wartości i na samym jego szczycie niech będzie Bóg i Jego sprawiedliwość, Jego miłosierdzie i miłość. Ci, co zakochali się w pieniądzu i władzy, pójdą na zatracenie. Ci zaś, co w Bogu ufność złożyli, do życia wiecznego. Nie wolno ci mieć za żonę żony twojego brata, potrafił powiedzieć Herodowi. Co jeszcze Jan Chrzciciel może nam dzisiaj powiedzieć? Widzicie, że krzywdzą dzisiaj niewinnych, i nie podnosicie swojego głosu, nie stajecie w ich obronie. Widzicie, jak wykorzystuje się ludzką naiwność, a nie przerwiecie tego żadnym słowem ani gestem. Drodzy, obchody męczeństwa świętego Jana Chrzciciela przypominają nam, współczesnym chrześcijanom, że nie jest możliwy kompromis z miłością do Chrystusa, do Jego słowa, do prawdy. Prawda jest prawdą, nie ma kompromisu. Życie chrześcijańskie wymaga, że tak powiem, męczeństwa codziennej wierności Ewangelii, a więc odwagi potrzebnej, by pozwolić Chrystusowi, by On wzrastał w nas i nadawał kierunek naszym myślom i uczynkom. Bowiem jest czas zamieszkania w jednym z obozów, w obozie albo Boga, albo w obozie tego, którego dzieckiem przecież żaden z nas nie chce być. Za kim ja się opowiem? Po której stronie stanę? Nie na końcu mojego życia, bo czas by było to już zmienić, ktoś powie, bo może wieczność istnieje. Ale teraz, tu gdzie jestem, po której stronie stanę? Pan wybrał nas już pod sercem naszej Matki, byśmy szli i głosili Jego miłość i Jego sprawiedliwość. Trzeba i z tego robić sobie rachunek sumienia. Jak to swoje posłannictwo wypełniam? Święty Jan Chrzciciel nie bał się oddać życia za prawdę, za sprawiedliwość, bo wiedział, że warto. A może spróbować i dziś odpowiedzieć na pytanie tak bardzo osobiście w swoim sercu. Co ja jestem gotów poświęcić dla mojego Boga, dla Boga, który jest moim Ojcem, który miłuje mnie ponad wszystko? Chrystus ma wzrastać, a ja się mam umniejszać. Taką zasadę pozostawia nam bohater dnia dzisiejszego. Moi kochani, może to nastąpić w naszym życiu, ale tylko wtedy, kiedy więź z Bogiem jest mocna. Modlitwa to jest ta siła, która wciąż umacnia naszą więź z Bogiem. Ona nie jest czasem straconym, nie jest odbieraniem czasu działaniu, nawet apostolskiemu, a wręcz przeciwnie, tylko wtedy, gdy potrafimy pielęgnować życie modlitwy stałej, ufnej, wiernej, Bóg da nam zdolności i siłę, by żyć w sposób szczęśliwy i pogodny, by pokonywać trudności i z odwagą dawać Mu świadectwo, tak jak patron dnia dzisiejszego. Niech święty Jan Chrzciciel wstawia się za nami, abyśmy potrafili zawsze dawać pierwszeństwo Bogu w naszym życiu, pierwszeństwo prawdzie. Amen. Czcząc pamiątkę męczeńskiej śmierci świętego Jana Chrzciciela, Jezusowi Chrystusowi, który jest przepełniony bezgraniczną miłością, przedstawmy teraz nasze modlitwy.
1: Módlmy się za papieża Leona, biskupów i prezbiterów, aby z poświęceniem, odwagą i skutecznością zabiegali o nawrócenie wszystkich wiernych. Ciebie prosimy.
2: Słuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za sprawujących władzę w naszym kraju, aby troszczyli się o bezpieczną przyszłość młodych pokoleń Polaków. Ciebie prosimy.
2: Słuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za katolików, którzy nieregularnie przystępują do sakramentów świętych, aby pojednali się z Bogiem, Kościołem i drugim człowiekiem. Ciebie prosimy. Módlmy się za pracujących w szpitalach i domach opieki, aby w duchu chrześcijańskiej miłości pełnili swoją posługę wobec chorych i cierpiących. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych zmarłych krewnych i przyjaciół wraz z polecaną w tej mszy świętej Kazimierzem, aby dostąpili radości życia wiecznego w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze kierowali się zdrowymi zasadami moralnymi i nie ulegali zgubnym modom. Ciebie prosimy.
0: Panie Jezu Chryste, który swoim życiem i nauczaniem przekazałeś nam najbardziej wartościowe zasady moralne, spraw, abyśmy kierując się nimi na ziemi, mogli oglądać Ciebie w wieczności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij złożone dary i udziel nam tej prawości życia, którą święty Jan Chrzciciel głosił na pustyni i odważnie przypieczętował krwią swoją. Przez

zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, wysławiamy cuda, których dokonałeś w życiu Jana Chrzciciela, największego między narodzonymi z niewiasty. Jego wybrałeś i uświęciłeś, aby przygotował drogę Chrystusowi. On jeszcze w łonie Matki rozradował się z przybycia Zbawiciela, a Jego narodzenie wielu napełniło radością. Jako jedyny z proroków wskazał baranka, który gładzi grzechy świata. Jan ochrzcił w Jordanie Twojego Syna, który chrzest ustanawiając dał wodzie moc uświęcania. Aż do końca Jan świadczył o światłości, a przez swoje męczeństwo złożył Chrystusowi najpiękniejsze świadectwo. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem.

sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie dzieci swoje rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry, Kazimierza oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy obchodząc wspomnienie męczeństwa świętego Jana Chrzciciela, pogłębili w sobie cześć do Najświętszego Sakramentu, który przyjęliśmy pod postaciami chleba i wina i mogli radować się z Jego owoców. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Chrystus ma wzrastać, ja mam się umniejszać. Niech ta zasada świętego Jana Chrzciciela, patrona dnia dzisiejszego, będzie naszą zasadą postępowania w życiu. O to prośmy w szczególny sposób przez wstawiennictwo Matki Bożej. Pod Twoją obronę uciekam. Racz nas zawsze wybawić. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pocieszycielko nasza, Synem swoim, Synowi swojemu nas poddaj. Królowo Szkaplerza Świętego, Święty Janie Chrzcicielu,

Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej w Tarnowie. Na Burku transmitowaliśmy mszę świętą, którą dzisiaj odprawił i homilię wygłosił ksiądz kanonik Ryszard Kudronie.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: Czyta lektor AI.

0: Witaj szkoło! Spodnie, t-shirty, buty, bluza. A ty, masz już swoją listę? Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu oficjalnie ogłasza powrót do szkoły. U nas znajdziesz wszystko, co masz zapisane na liście zakupów. No to jak? Plecak gotowy? A ty? Europa 2. Przygotuj się na rok szkolny z nami.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Uwaga smyków! Szykuje się wieczór, którego nie warto przegapić. Już w sobotę plac obok remizy OSP Smyków zamieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Od 17.30 czekają na Was kiełbaski z grilla, napoje i dmuchany zamek dla dzieci. A o 19.30 wielki ekran i pełne przygód, wakacje Mikołajka. Będzie zabawnie, rodzinnie i zdecydowanie lepiej niż siedzenie w domu. Zaprasza OSP Smyków. Wydarzenie wspierają Smyk Trans Ewelina i Michał Baran oraz Trans Track Wróbel. Partnerzy radny powiatu Kamil Nowak i radny gminy Andrzej Bajor. Smyków, plac obok remizy OSP. Wpadnijcie całymi rodzinami. Mikołajek już czeka.
3: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
4: Po reklamie.

gwiazdą będzie, co ma być. Z piosenką będzie, co ma być. Magda Bereda, a wy jesteście z radiem Erden Mowolska, Erden Nowy Sącz. 23 minuty mamy po godzinie 7. Tomasz Gat, dzień dobry, witam serdecznie. Kiedy my spaliśmy smacznie, urodził się nowy dzień, to sobota, 29 dzień sierpnia, 241 dzień roku, do końca pozostało nam 124 dni. Jak ja kocham tą prostą matematykę. Mamy 35 tydzień tego roku. Słońce wstało, no właśnie, o 5.42, a zajdzie o 19.31. No i całkiem jeszcze długo tego dnia będziemy mieć dla siebie 13 godzin 49 minut. Dzień dzisiejszy jest krótszy od najdłuższego, 2 godziny 58 minut, ale dłuższy od najkrótszego jeszcze o 6 godzin i 7 minut. A astronomicznym latem będziemy się cieszyć przez 24 dni. Kto by chciał jeszcze popracować w tym roku, ma na to 86 dni roboczych, a kto chciałby odpocząć, ma na to 39 dni wolnych od pracy. Włączamy w to oczywiście święta oraz weekend. Komu dzisiaj składać życzenia? Już wam podpowiem. Sabinie, Janowi oraz Beatrycze, ale jeszcze w tej grupie solenizantów mamy Michała, Piotra, Andrzeja, Florę, jest też Świętosław, Krescenty, no i przede wszystkim Jan Chrzciciel, którego męczeństwo dzisiaj wspominamy w liturgii Kościoła naszego katolickiego. Dzisiaj też obchodzimy nietypowe święto, dzień spieczonego bliźniaka. Muszę się zagłębić w tą tematykę, któż to jest spieczony bliźniak. Tak więc wszystkim solenizantom i jubilatom jeszcze raz kłaniamy się nisko i wysyłamy wam utwór muzyczny jako niespodziankę poranka.

0: I tak oto Dominik Dudek poruszył naszą wyobraźnię w piosence Nie wyobrażam sobie, a teraz proszę sobie wyobrazić, że będzie prognoza pogody.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
0: Wczoraj wydawało się meteorologom, że będzie chłodna noc, a była dosyć ciepła. Tak samo jak ciepły jest poranek, obecnie mamy około 20 stopni na naszych termometrach. Zarówno w regionie tarnowskim, jak i sądeckim. Dzisiaj aż tak strasznie rozpalać nas nie będzie słońce, ale też nie zmarzniemy. 24 stopnie to myślę, że temperatura optymalna. Może miejscami gdzieś pokropić, ale znikome to będą ilości. Wiatr północno-zachodni w porywach do 12 km na godzinę.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
0: Już 28 minut mamy do godziny 8 na antenie Radia Erden Małopolska. Erden Nowy Sącz, Paweł niczym Tur, bo to Paweł Tur poleci z nami z piosenką Pokochaj Mnie.

0: Reklama.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska z szynki, opakowanie 500 gramów. Kup jedno, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie opakowanie kiełbasy morlińskiej gratis.
2: Stokrotka.
3: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z Polskiej Mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

Już za chwilę na antenie Radia Ardena Małopolska, Ardena Nowy Sącz, Kwiat Jabłoni i ich drogi proste i myślę, że prosta już droga będzie nas łączyć z wiadomościami sportowymi. Te za chwilę przedstawi Krzysztof Niedzielan.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Polskie siatkarki pokonały Turczynki 3-2 w rozegranym w Stambule ostatnim spotkaniu grupy A Mistrzostw Europy. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych 25 zdobyła Julia Szczurowska. Polki w 1/8 finału zmierzą się w poniedziałek z Portugalią. Brązowa medalistka Mistrzostw Europy z 2009 roku Paulina Maj jest pod wrażeniem gry całego zespołu, a przede wszystkim zawodniczek rezerwowych.
2: Stawiałam Turczynki jako faworytki tego spotkania. Ja się cieszę z wygranej i z tego, że dziewczyny, przede wszystkim te zmienniczki, też pokazały, że wchodzą, potrafią dobrze zagrać, więc to na pewno dla nich samych, dla ich mentalności jest dobre i też taki sygnał dla trenera, że są gotowe. Turcja nie zagrała z takim zacięciem, jak one potrafią. I to było jakby widać, może kalkulowały, może nie. Jakby nie jest to dla nas istotne. Lepiej się cieszyć, że gramy z Portugalią tak naprawdę niż z Azerbejdżanem.
1: W tabeli grupy A najlepsza okazała się Polska z 14 punktami przed Turcją i Słowenią. Teraz piłka nożna. BrookBet Termalika Nieciecza przełamała serię porażek i zremisowała na wyjeździe z liderem rozgrywek pierwszej ligi. Spotkanie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki zakończyło się remisem 2-2, choć dwukrotnie w tym meczu to zespół z Niecieczy prowadził. Na 1-0 trafił w 17 minucie Kamil Zapolnik, a gospodarze odpowiedzieli w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. W 71 minucie na 2-1 trafił Krzysztof Kubica, a gospodarze ustalili wynik meczu na 2-2 w 83 minucie. Po piątkowych meczach BrookBet Termalika Nieciecza jest na 10 miejscu w pierwszej lidze. W następnej kolejce Słonie na własnym boisku podejmą Lechię Gdańsk. To spotkanie w piątek o 21:00. Ruszyła już sprzedaż biletów na ten mecz. A dziś kolejne piłkarskie emocje w BetClick pierwszej lidze. O 14:30 Stal Mielec zagra na wyjeździe z Pogonią Siedlce. Pogoń ma na razie do tej pory jedno zwycięstwo, 2 remisy i 2 porażki. Stal natomiast przegrała raz, zremisowała dwukrotnie i wygrała 2 spotkania. W historii meczów między tymi drużynami będzie to już 9. spotkanie ligowe. 4 razy górą była Pogoń Siedlce. Dwukrotnie mecz kończył się remisem, a 2 spotkania wygrała Stal Mielec. Sandecja Nowy Sącz 3-0 pokonała Resowie Rzeszów w wyjazdowym starciu 6. kolejki drugiej ligi. 2 gole zdobył Słowak Adam Brękus. W 45. minucie wykorzystał rzut karny, w 59. minucie trafił na 3-0, a na listę strzelców wpisał się też w 49. minucie potyczki Marcel Płocica. Po piątkowych meczach Sandecja awansowała na 3. miejsce w tabeli i ma 11 punktów. We wtorek biało-czarni zagrają w Pucharze Polski z 3. ligową Polonią Środa Wielkopolska. Pierwszy gwizdek o 19:00. Michał Jasiński z ULKS-u Korzenna przeniósł się do Akademii Wisły Kraków. Młody piłkarz był w poprzednim sezonie kapitanem drużyny w małopolskiej lidze trąbkarzy. Środkowy pomocnik rozegrał łącznie 134 mecze dla zespołu z Korzennej, zdobył 113 goli i zaliczył 93 asysty. A w nowym zespole zdążył już zadebiutować w zespole do lat 16 krakowskiej Wisły w starciu z Podhalem Nowy Targ.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: FM. Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. Nie 13 września połączenie emocji, świetnych melodii i wyjątkowych tekstów. Mateusz Ziółko i Liber wystąpią podczas sądeckiej jesieni kulturalnej. To będzie koncert pełen wzruszeń i dobrej energii. Muzyka, która trafia prosto do serca.
2: I bywa, że raz na jakiś czas brak nam stać się.
1: Przed nami dni gminy Łukowica. 29 i 30 sierpnia Łukowica będzie żyła muzyką, koncertami i świetną zabawą. W sobotę o godzinie 20 wystąpi duet z Pienin, a o 21 gwiazda wieczoru. Róże Europy, legenda polskiego rocka i ich niezapomniane przeboje. W niedzielę zaczynamy o 14. Na scenie pojawią się orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Ewa Nowel z zespołem oraz Kabaret Zachodni. A o godzinie 18:00 Uniwers. Tacy byliśmy, czy Wołanie przez ciszę? To ponadczasowe przeboje, które łączą kolejne pokolenia, a zabrzmią na żywo w Łukowicy. Wieczorem zagra jeszcze kapela ludowa Głos Beskidu, a całość zakończy zabawa taneczna do północy. Zapraszają wójt gminy Łukowica oraz dyrektor Goksit w Łukowicy. Partner wydarzenia powiat limanowski. Patronat medialny Radio RDN.
0: Po reklamie.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba sądecka jesień kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
3: Przywitał nas dosyć ciepły poranek. Już mamy 20 stopni na termometrach, a o 24 dzisiaj mówią meteorolodzy. Ma gdzieniegdzie popadać miejscami i w pewnym krótkim czasie, ale myślę, że większość dnia będzie się przede wszystkim przewijała w pogodzie słonecznej i na to czekamy. Biometr mamy dzisiaj niekorzystny, ciśnienie 974 hektopaskale.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba sądecka jesień kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu tarnowskiego, 29 sierpnia odbędą się wyjątkowe 25. dożynki powiatu tarnowskiego, czyli święto plonów, podczas którego będziemy dziękować naszym rolnikom za trud ich pracy na roli. W tym roku zapraszamy Państwa do przepięknie położonej gminy Gromnik.
2: Gościnny Gromnik czeka na Państwa. Gwarantujemy dobrą zabawę, rodzinną atmosferę i niezapomniane wrażenia. Zaczynamy w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 14, uroczystą mszą świętą w Amfiteatrze Letnim w Gromniku.
3: Na 25. dożynki powiatu tarnowskiego zapraszają
1: starosta tarnowski Jacek Chudyma,
2: Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
3: Gwiazdą wieczoru będzie Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Nie może was tam zabraknąć.
4: Te oczy zielone, oszalałe.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
8: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
0: Po reklamie.

Tak, tak. Dobry był tydzień, jeszcze lepszy jest weekend. Właśnie, bo wreszcie budzik może dostać wolny. Od poniedziałku do piątku dzielnie pracowaliśmy, więc teraz czas na odpoczynek, kawkę i świetne prawo do nic nie robienia. Niech sobota i niedziela będą tak dobre, żeby w poniedziałek wspominać je z uśmiechem. No i lekkim niedowierzaniem, że to już koniec i nowy tydzień, bo przecież życie jest za krótkie, żeby cały weekend spędzić na sprzątaniu. Kurz naprawdę potrafi poczekać.

Na antenie Radia Jedynowa Polska, Jedynowy Sącz. Było z nami Sixteen ze Spadającymi Myślami. 21 minut mamy po godzinie 8. Teraz, drodzy Państwo, no czas na to, aby troszeczkę odmienić klimat muzyczny.

0: Czytaj Szkoło. Spodnie, t-shirty, buty, bluza. A ty, masz już swoją listę? Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu oficjalnie ogłasza powrót do szkoły. U nas znajdziesz wszystko, co masz zapisane na liście zakupów. No to jak? Plecak gotowy? A ty? Europa 2. Przygotuj się na rok szkolny z nami.
1: Po reklamie.
2: Wiadomości kulturalne.
3: Marta Jodłowska, zapraszam. Trwa filmowy weekend z kinem plenerowym Radia RDN Małopolska. Dzisiaj seans w Smykowie w gminie Radgoszcz. Na placu obok remizy OSP o 19.30 będzie można obejrzeć film Wakacje Mikołajka. Na miejscu przewidziano też dodatkowe atrakcje. O 17.00 czekać będą kiełbaski z grilla, a dla najmłodszych Dmuchany Zamek. Filmowy maraton zakończy się jutro w Siedliszowicach w gminie Żabno. Na terenach koło Domu Ludowego o 19.00 zobaczyć będzie można film Mija i Biały Lew. Tutaj rodzinne popołudnie rozpocznie się znacznie wcześniej. Od 16.00 zaplanowano piknik. To będzie weekend pełen atrakcji podczas Dni Gminy Łukowica. Dzisiaj w Amfiteatrze w Łukowicy wystąpią duet z Pienin i Róże Europy. Koncerty rozpoczną się o 20.00, natomiast jutro o 14.00 rozpoczną się kolejne wydarzenia. Zaprasza wójt gminy Łukowica Bogdan Łuczkowski.
4: Uroczyste rozpoczęcie, następnie występy, koncerty. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Universe. Także będą koła gospodyń wiejskich, koło łowieckie, stoiska przygotowane specjalnie dla Was. Także serdecznie zapraszam na pierwsze dni gminy Łukowica w ostatni weekend sierpnia.
3: Na scenie pojawią się też Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica i Ewa Nowel. Wydarzenie zwieńczy zabawa taneczna. Nie zabraknie też atrakcji dla dzieci. Radio RDN Nowy Sącz patronuje wydarzeniu. Zenek Martyniuk będzie gwiazdą dożynek powiatu tarnowskiego, które dzisiaj odbędą się w Grumniku. Koncert zaplanowano o 20.30.
5: Życie to są...

Koncert poprzedzą tradycyjne obrzędy dożynkowe, przegląd wieńców i atrakcje dla całych rodzin. Obchody dożynek powiatowych rozpocznie o 14:00 msza święta celebrowana w amfiteatrze letnim w Gromniku. Dożynki dzisiaj także w gminie Lisia Góra. O 15:00 odprawiona zostanie msza święta w kościele parafialnym. Następnie uczestnicy przejdą w uroczystym korowodzie dożynkowym na gminne centrum rekreacyjne. Tam zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu Świerczkowiacy, ale też występ uczniów szkoły podstawowej w Lisiej Górze. O 19:00 publiczność rozbawi kabaret Para Nienormalni, a o 20:00 będzie koncert zespołu wideo. Jeśli to...

Od 21.30 rozpocznie się natomiast zabawa taneczna z zespołem Jupiter. Dziś i jutro w Amfiteatrze Letnim w Parku Miejskim w Grybowie odbędzie się wielki festiwal kultur Tajemnice Miasta Pogranicza, przygotowany wspólnie z partnerskim miastem Wielki Szaris na Słowacji. Podczas wydarzenia nie zabraknie muzyki, regionalnych potraw i opowieści o kulturze pogranicza. Amfiteatr Letni w Parku Miejskim zamieni się w miejsce spotkań mieszkańców, gości i partnerów ze Słowacji. Organizatorzy przygotowali program dla całych rodzin. Dziś atrakcje czekać będą od 16 do 23, a jutro od 15 do 21. W nocy z soboty na niedzielę będzie pokaz laserów. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Tarnów żegna wakacje. Jutro na lądowisku przylotniczej odbędzie się piknik, pożegnanie wakacji. Dzieci będą mogły bezpłatnie korzystać z dmuchańców i trampolin. Na miejscu będzie działać też kącik gastronomiczny. Organizatorzy przygotowali konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, a muzycznym finałem pikniku będzie koncert Mateusza Mijala z zespołem. Artysta pojawi się na scenie o 17.00.

0: Przypomnę pożegnanie wakacji jutro na lądowisku przylotniczej w Tarnowie. Początek o 13:00. Będą zabytkowe Ursusy i sterowane komputerowo maszyny nowej generacji. Przez Iwkową jutro przejedzie parada traktorów. Traktoriada co roku przyciąga zarówno właścicieli maszyn, jak i mieszkańców, a także osoby chcące z bliska zobaczyć zabytkowe i współczesne ciągniki. Trasa poprowadzi z Iwkowej przez Porąbkę Iwkowską i Kąty do Wojakowej. Wydarzenie rozpocznie się o 13:00 w Iwkowej. Około 15:00 traktory dotrą na plac przy publicznej szkole podstawowej w Wojakowej. Tam zaplanowano prezentację maszyn. A teraz zaproszenie do udziału w 13. festiwalu Beskidzkie Rytmy i Smaki. Odbędzie się on jutro w Parku Miejskim w Limanowej. Na scenie od 15:00 zaprezentują się zespoły regionalne, kapele, soliści, a także uczestnicy konkursów artystycznych, którzy w swoich utworach zaprezentują kulturę regionu. O 18:00 w klimacie Biesiady zagra zespół Syntoteka. Nie zabraknie też rękodzieła, twórczości ludowej i stoisk z regionalnymi produktami. A jutro w Tarnowie będzie można posłuchać piosenek Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Jeremiego Przybory i Magdy Czapińskiej. W zakątku z Pycimira Leliwity o 18:00 odbędzie się plenerowy koncert artystów najmniejszej sceny świata. Jutro też odbędzie się koncert Muzyczna opowieść o błogosławionej Karolinie. To wydarzenie rozpocznie się o 10:30. Przed publicznością wystąpią Julia Rodak z Opery Lubelskiej, która zagra na oboju, a także Maciej Kalita, organista. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.
1: To były wiadomości kulturalne.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
3: Dla całego regionu Małopolski dzisiaj prognozy pogody w kratkę. Troszeczkę będzie słońca, troszkę też może być niebo zachmurzone, ale też może czasem popadać deszcz. Ale będzie ciepło, około 22, 3, a nawet 4 stopni. Biometr mamy niestety dzisiaj niekorzystny, ciśnienie wynosi 974 hektopaskale. Wiatr północno-zachodni.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
3: I już mamy 24 minuty do godziny 9:00. Z Łukaszem Zagrobelnym teraz będziemy mieć mnie bliskie muzyczne spotkanie i cieszę się, że docieramy do Was, bo Łukasz Zagrobelny dotrze teraz do Ciebie również.

0: Reklama.
1: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września. Od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
2: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Co łączy zapach świeżego chleba, dźwięk muzyki i radość wspaniałego świętowania? 29 sierpnia odpowiedź znajdziesz w Lisiej Górze. Dożynki gminne 2026. Najpierw tradycja, potem dobra zabawa. Świerczkowiacy, Fox Vox, Barani Normalni i wideo. Regionalne smaki, poczęstunek od KGW, atrakcje dla najmłodszych i zabawa taneczna aż do wieczora. 29 sierpnia, Lisia Góra. Przyjdź świętować to, co nasze, z tradycją, muzyką i dobrym nastrojem. Zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Lisiej Górze.
0: Po reklamie.

tej piosence Natalii Zastępa tylko noce w głowie, a dzisiaj mamy w głowie, drodzy Państwo, bardzo ważny temat. Ludzi, którzy strzegą naszego bezpieczeństwa. Właśnie dziś warto szczególnie dobrze spojrzeć na tych, których na co dzień widzimy w mundurach strażników miejskich i gminnych, bo ich praca to zdecydowanie więcej niż słynne już pilnowanie, czy ktoś przypadkiem nie zaparkował tam, gdzie nie powinien. To oni są często pierwsi tam, no, gdzie zazwyczaj pojawia się problem, ktoś potrzebuje pomocy, trzeba zabezpieczyć miejsce zdarzenia, zadbać o porządek, zareagować na zagrożenie albo ewentualnie pomóc mieszkańcowi, który znalazł się w trudnej sytuacji, więc strażnicy współpracują też z innymi służbami, dbają o bezpieczeństwo podczas wydarzeń, reagują na problemy związane ze środowiskiem czy bezpańskimi zwierzętami. I choć czasem ich pojawienie się za szybą samochodu może wywołać u kierowcy nagłe zainteresowanie przepisami ruchu drogowego, warto pamiętać, że za mundurem stoi człowiek, który każdego dnia służy swojej lokalnej społeczności. Dlatego dzisiaj zamiast może narzekać na mandat, jeśli już kiedyś się przydarzył, pomyślmy o tym wszystkich, o tych wszystkich sytuacjach, w których strażnik po prostu zrobił swoje, co do niego należy, pomógł, uspokoił, zabezpieczył, zwrócił uwagę, zadbał o porządek. Więc drodzy strażnicy miejscy i gminni, dziękujemy za waszą służbę. Życzymy wam przede wszystkim bezpiecznych patroli, ludzkiej po prostu życzliwości na co dzień, cierpliwości większej niż korek w poniedziałkowy czy piątkowy poranek, bądź popołudnie, jak najmniej sytuacji, w których trzeba powiedzieć, proszę pana, tutaj naprawdę nie wolno parkować. No a jeśli już trzeba powiedzieć czasem, oby zawsze z kulturą, spokojem i skutecznie, więc wszystkiego dobrego z okazji waszego święta.

Niezwykle chwytliwy jak na sobotę kawałek Bruno Marsa, Marry You. Oj, dzisiaj wiele par w sobotę powie sobie przed ołtarzem tak. A o czym usłyszymy w wiadomościach już za chwilę? Prędkość, pasy bezpieczeństwa, foteliki, bezpieczne przechodzenie przez jezdnię, ale także hulajnogi elektryczne. Ten temat zaraz przedstawi Wam Marta Jodowska w wiadomościach.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie. Już za chwilę akcja Zwalniamy przed szkołą. Policjanci będą sprawdzać, jak bezpiecznie dowozimy dzieci.
2: Akcja ma na celu uświadomienie tych zagrożeń związanych z ruchem pieszych, ruchem rowerowym.
1: Największy kontrakt PZL Mielec zakończony. Filipiny odebrały 48 Black Hawków. Jest 9:00. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Policjanci będą sprawdzać, czy kierowcy w pobliżu szkół naprawdę zwalniają. Prędkość, pasy bezpieczeństwa, foteliki, bezpieczne przechodzenie przez jezdnię, ale też hulajnogi elektryczne. Między innymi na to funkcjonariusze zwrócą uwagę podczas akcji Zwalniam przed szkołą. Akcja ruszy 1 września razem z rozpoczęciem roku szkolnego. W rejonie szkół pojawią się policjanci, którzy będą nie tylko kontrolować kierowców, ale przede wszystkim pilnować bezpieczeństwa najmłodszych.
2: Akcja Zwalniam przed szkołą odbywa się przede wszystkim po to, by uświadomić kierowcom, że dzieci wracają z wakacji, mamy wzmożony ruch na drogach, część jeszcze jest rozkojarzona, myśli o tych przeżyciach wakacyjnych, często korzysta z telefonów. Akcja ma na celu uświadomienie tych zagrożeń związanych z ruchem pieszych, ruchem rowerowym, ruchem hulajnog, które są bardzo popularne. Zmieniły się wobec tego roku troszkę przepisy. Mogą korzystać tych hulajnog elektrycznych tylko osoby już powyżej 13 roku życia.
1: Zapowiada Sławomir Turek, zastępca dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie. W akcję zaangażują się policjanci w powiatach tarnowskim, brzeskim, bocheńskim i dąbrowskim. Stacjonarne patrole policji będą prowadzone od 1 do 4 września. Natomiast funkcjonariusze zaznaczają, że akcja Bezpieczna Droga do Szkoły będzie trwała przez cały miesiąc.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Większość remontów w sądeckich szkołach już się zakończyła. Teraz trwają ostatnie przygotowania do pierwszego dzwonka w nowym roku, mówi wiceprezydent Nowego Sącza Bożena Borkowska. W większości placówek w trakcie wakacji odświeżone zostały łazienki i szatnie.
4: Część inwestycji jeszcze mamy zaplanowanych. Czekamy na środki zewnętrzne z PFRON-u, ale myślę, że to nie będzie przeszkadzało w prowadzeniu zajęć od 1 września. Nabór był bardzo dobry w tym roku. Nie ukrywam, że w naszych szkołach podstawowych mamy ponad 7245 uczniów. Jest to bardzo duża liczba uczniów, mimo tak zwanej wizji zapaści demograficznej, która również będzie dotyczyła Nowego Sącza. W przeciągu ostatnich 10 lat w Nowym Sączu zmniejszyła się liczba urodzeń dzieci prawie 43%.
1: Również nabór do miejskich szkół średnich wypada dobrze. Wiceprezydent Nowego Sącza zaznacza jednak, że 80% młodzieży w liceach i technikach to osoby spoza miasta. A w szkołach nie brakuje nauczycieli, chociaż najtrudniej było zapewnić kadrę uczącą fizyki i matematyki.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Polskie zakłady lotnicze w Mielcu zakończyły realizację największego pojedynczego zamówienia na śmigłowce S-70 i Black Hawk w swojej historii. Ostatnie 7 maszyn trafiło właśnie do filipińskich sił powietrznych. Łącznie Filipiny

0: Biegonicach. Miejsce to tradycyjnie można zwiedzać w wakacyjne soboty w ramach akcji Poznaj dom swojego ojca. Na wieżę można się wybrać jeszcze dzisiaj w godzinach od 10 do 12. To też okazja, by zobaczyć okolicznościową wystawę, mówi ksiądz Bogusław Tokarz, wikariusz w parafii Biegonice.
1: W tym roku będą przybliżone postacie z historii naszej parafii, rodacy kapłani, jak i siostry zakonne, które właśnie pochodzą z parafii Biegonice. A oprócz tego są wystawa właśnie, która jest mówiąca o historii naszej parafii. Zapraszamy rodziny, szczególnie dzieci są nieraz bardzo zadowolone, że mogą zadzwonić tym dzwonem zabytkowym. No i piękna panorama na okolice z wysokości 33 metrów, bo tyle ma nasza wieża.
0: Przypomnę, wieżę można jeszcze odwiedzać dziś w godzinach od 10 do 12. Pogoda będzie dzisiaj kapryśna. Synoptycy zapowiadają ochłodzenie w całym kraju, a na wschodzie opady deszczu, burze, ulewy i porwisty wiatr. Najcieplej będzie na południu polskim, gdzie temperatura wyniesie maksymalnie 26 stopni. Przemysław Makarewicz z IMGW mówi, że jutro z kolei burze mogą wystąpić na północy.
2: Nad całą Polskę napłynie nieco chłodniejsze powietrze. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni na krańcach północnych, 22-24 na przeważającym obszarze, a najcieplej będzie na południu i na południowym wschodzie do 26 stopni. Niedziela ciepła z temperaturą maksymalną od 23 stopni na północnym zachodzie, 26 w centrum do 28 na południowym wschodzie. I tam też będzie najwięcej słońca.
0: A więcej o pogodzie już za moment.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Ja wiem i zgadzam się z tym, że pochmurny poranek zbytnio nie nastraja nas do pozytywnego myślenia o prognozach, ale myślę, że prognozy pozytywnie myślą o nas i ci, którzy w tym momencie nasze mapy układają, a myślę, że te obrazki układają się pozytywnie. Dzisiaj owszem, pogoda będzie mieszana, troszkę zachmurzeń, troszkę też słońca może też pokropić w regionie, ale jutro myślę, że się wypogodzi.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Siedem minut po godzinie dziewiątej, słuchacie państwo Radia RD Małopolska, RD Nowy Sącz, Tomasz Gat, dzień dobry, kłaniam się nisko, no i patrzę teraz na te mapy z uwagą i myślę, że jutro będzie tylko i wyłącznie lepiej, ładniej, bardziej letnio i bardziej ciepło. 28 stopni, co już myślę, daje wam powody do tego, żeby postrzegać niedzielę jako dzień wyjątkowy. Nie tylko święty, ale też dzień dla nas.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu tarnowskiego, 29 sierpnia odbędą się wyjątkowe 25. dożynki powiatu tarnowskiego, czyli święto plonów, podczas którego będziemy dziękować naszym rolnikom za trud ich pracy na roli. W tym roku zapraszamy Państwa do przepięknie położonej gminy Gromnik.
2: Gościnny Gromnik czeka na Państwa. Gwarantujemy dobrą zabawę, rodzinną atmosferę i niezapomniane wrażenia. Zaczynamy w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 14, uroczystą mszą świętą w Amfiteatrze Letnim w Gromniku.
3: Na 25. dożynki powiatu tarnowskiego zapraszają
1: starosta tarnowski Jacek Chudyma,
2: Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
3: Gwiazdą wieczoru będzie Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Nie może Was tam zabraknąć.
4: Te oczy zielone.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Radiowe kino plenerowe.
10: Uwaga smyków! Szykuje się wieczór, którego nie warto przegapić. Już w sobotę plac obok remizy OSP Smyków zamieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Od 17.30 czekają na Was kiełbaski z grilla, napoje i dmuchany zamek dla dzieci. A o 19.30 wielki ekran i pełne przygód wakacje Mikołajka. Będzie zabawnie, rodzinnie i zdecydowanie lepiej niż siedzenie w domu. Zaprasza OSP Smyków. Wydarzenie wspierają Smyk Trans Ewelina i Michał Baran oraz Trans Track Wróbel. Partnerzy radny powiatu Kamil Nowak i radny gminy Andrzej Bajor. Smyków, plac obok remizy OSP. Wpadnijcie całymi rodzinami. Mikołajek już czeka.
11: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
12: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy. Zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
0: Po reklamie.
13: Już 13 minut po godzinie 9. Jeśli macie w najbliższym czasie jakieś plany, te małe i te duże, to myślę, że pomogą Wam słowa, które w tym momencie otrzymałem od mojego bliskiego znajomego. Posłuchajmy. Wszystko w końcu się ułoży, nie musisz wiedzieć jak. Musisz tylko zaufać, że tak właśnie będzie. No tak. Czasem właśnie takiego prostego przypomnienia potrzeba najbardziej, bo nie wiemy jeszcze jak wszystko się ułoży, ale chcemy zaufać, że naprawdę przyjdzie taki moment, kiedy spojrzymy w i powiemy, jednak było warto. Twoje słowa dały mi dziś spokój, nadzieję i siłę. Dziękuję, że mi o tym przypomniałeś.

0: 18 minut mamy po godzinie 9. Koniec wakacji przynosi zmiany nie tylko w kalendarzu, ale w każdym domu, gdzie są dzieciaki, które idą do szkoły. Pojawiają się znaki nakazu, zakazu, ostrzegawcze, czasem nawet jakiś stop, czasem zakaz wjazdu. Byle te wszystkie drogi w drodze edukacji były drogami prostymi. Od poniedziałku, 31 sierpnia, na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz też pojawił się nowa ramówka, a wraz z nią kilka nowych audycji, propozycji. Nie oznacza to jednak pożegnania z programami, które słuchacze znają i lubią. Na antenę wracają m.in. Bez skierowania, Księga, Puls Regionu, Cztery Pory Gotowania czy Rozgryźć Kościół, a także liczne pasma muzyczne. Ale nowa ramówka to przede wszystkim nowe propozycje. O tym opowie wam kierownik anteny, ksiądz Marcin Gryzło.
1: Pierwsza z nich to psychologiczny pociąg. Podróż po różnych peronach dojrzewania. Problematycznie i psychologicznie zabierze nas znany już ekspert, pani dr Renata Smoleń. Ta audycja rusza o 17.10, zaś w paśmie wieczornym, czyli w strefie ducha, o 20.00 nowa audycja Ja zawsze jestem z wami. W związku ze zbliżającą się 150. rocznicą objawień maryjnych w Kietrzwałdzie zapraszam na cykl autorskich audycji, dzięki którym poznamy historię jedynych objawień maryjnych w Polsce uznanych przez Kościół. We wtorek muzyczny firmament o 21.30. To audycja, w której o aktualnych i zapomnianych gwiazdach muzyki oraz o muzycznych anegdotach opowie nam Krzysztof Borowiec. W czwartek o 17.10 nowa audycja Alfabet Biblijny. To audycja Radia Fiat, w której ksiądz dr Mariusz Woźniak z dzieła biblijnego archidiecezji częstochowskiej zaprasza do odkrywania znaczeń, symboli i tematów obecnych w Piśmie Świętym i życiu wiary. A w piątek o 17.30 zapraszam na katechezy liturgiczne, cykl audycji księdza Daniela Bębenka, który pomaga lepiej zrozumieć liturgię Kościoła, jej znaki, gesty, słowa, symbole i duchowy sens. Katechezy mają rozjaśniać świat liturgii, pokazując, że to, co podczas celebracji może wydawać się dobrze znane lub oczywiste, kryje w sobie bogactwo znaczeń prowadzących do głębszego przeżywania wiary.
0: Tak więc, drodzy Państwo, nie tylko będzie też do tańca, do różańca, bo przede wszystkim trzeba zrównoważyć te wszystkie właśnie odsłony naszej anteny, naszych propozycji, bo oprócz tego właśnie dużo dobrej muzyki, między innymi retro, wtorki, biesiadne środy, które tak uwielbiacie, no i polskie czwartki oraz sprawdzone wiadomości z regionu. Powakacyjna ramówka startuje już w poniedziałek. Mówi się, że nie wchodzimy dwa razy do tej samej rzeki. Za chwilę o tej rzece zaśpiewa wam Goja, ale myślę, że warto wchodzić na falę naszego radia, bo zawsze każdy dobrze nastawiony włącza radio RDN. Dobrze nastawione.

0: Reklama.
1: Przed nami dni gminy Łukowica. 29 i 30 sierpnia Łukowica będzie żyła muzyką, koncertami i świetną zabawą. W sobotę o godzinie 20 wystąpi duet z Pienin, a o 21 gwiazda wieczoru. Róże Europy, legenda polskiego rocka i ich niezapomniane przeboje. W niedzielę zaczynamy o 14. Na scenie pojawią się orkiestra dęta Echo gminy Łukowica, Ewa Nowel z zespołem oraz Kabaret Zachodni. A o godzinie 18 Uniwers. Tacy byliśmy, czy wołanie przez ciszę? To ponadczasowe przeboje, które łączą kolejne pokolenia, a zabrzmią na żywo w Łukowicy. Wieczorem zagra jeszcze kapela ludowa Głos Beskidu, a całość zakończy zabawa taneczna do północy. Zapraszają wójt gminy Łukowica oraz dyrektor Goxit w Łukowicy. Partner wydarzenia Powiat Limanowski. Patronat medialny Radio RDN.
0: Po reklamie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
3: Prawie na termometrach 20 stopni, o 23 dzisiaj zapewniają meteorolodzy. Przed chwileczką mogliśmy dosłownie policzyć krople deszczu, które spadły na Sądecczyźnie. Natomiast myślę, że dzisiaj w regionie powoli będzie się wypogadzać, gdyż jutro już ta pogoda musi, proszę Państwa, się wyrobić, ponieważ jak mówią meteorolodzy, jutro będzie znacznie cieplej i bardziej letnio i przede wszystkim z pogodą będziemy za Pan Brat i ze słońcem, które będzie nam świecić.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj przy ulicy Nawojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
8: Co łączy zapach świeżego chleba, dźwięk muzyki i radość wspaniałego świętowania? 29 sierpnia odpowiedź znajdziesz w Lisiej Górze. Dożynki gminne 2026. Najpierw tradycja, potem dobra zabawa. Świerczkowiacy, Fox Vox, Parani Normalni i wideo. Regionalne smaki, poczęstunek od KGW, atrakcje dla najmłodszych i zabawa taneczna aż do wieczora. 29 sierpnia, Lisia Góra. Przyjdź świętować to, co nasze, z tradycją, muzyką i dobrym nastrojem. Zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Lisiej Górze.
0: Po reklamie.

0: Piosenką Agnieszka wystąpiły dla Państwa łzy. 20 minut mamy do godziny 10, a rzeczywiście patrząc na to, co dzieje się w Nepalu, łzy płyną nam po policzkach. Trwa zbiórka pieniędzy dla Nepalu. W środowej błyskawicznej powodzi zginęło tam co najmniej 580 osób. Około 2000 uważanych jest za zaginionych. Akcja poszukiwawczo-ratownicza przerywana jest ze względu na zagrożenie kolejnymi katastrofami naturalnymi.
1: Międzynarodowy Czerwony Krzyż ogłosił, że na pomoc dla Nepalu potrzeba co najmniej 22 milionów franków, czyli około 100 milionów złotych. PCK natychmiast rozpoczął zbiórkę, a o wsparcie apeluje Michał Mikołajczyk.
2: Apelujemy o środki finansowe. One w najlepszy sposób pozwalają błyskawicznie reagować na to, co jest potrzebne. Tam na miejscu są specjaliści i eksperci po to, by pomagać.
1: W pomoc dla Nepalu włączył się również Caritas, mówi Ireneusz Krauze, zastępca dyrektora Caritas Polska.
3: Ponieważ wiele rodzin straciło cały dorobek życia, Caritas uruchomiła kuchnię społeczną i dostarczyła żywność organizacji. Organizacja planuje rozszerzyć pomoc poprzez lokalnych partnerów, szczególnie tam, gdzie bezpośredni dostęp jest niemożliwy.
1: Każdy, kto chce wesprzeć akcję pomocy, wystarczy, że wejdzie na stronę internetową PCK lub Caritas i tam będzie mógł dokonać wpłaty.
0: Patrząc na tragedię w Nepalu, trudno nie poczuć lęku przed potęgą natury. Tam, gdzie jeszcze chwilę wcześniej były domy, drogi i mosty, w jednej chwili pojawiła się ściana wody, błota, lodu i kamieni. Rzeka potrafiła podnieść swój poziom nawet o kilkanaście metrów w ciągu zaledwie kilkudziesięciu minut, a nawet może krócej, i nagle człowiek jako samochód, jego samochód, dom czy most stają się wobec żywiołu niemal bezbronne. No i chyba właśnie to jest najbardziej przerażające. Natura nie potrzebuje wielkiego ostrzeżenia. Czasem wystarczy pęknięcie lodowca wysoko w Himalajach. No a konsekwencje mogą dotrzeć wiele kilometrów dalej. W Nepalu żywioł zawierał wszystko, co znalazło się na jego drodze, pozostawiając po sobie niewyobrażalne zniszczenia. No i dramat ludzi szukających swoich bliskich. Ta tragedia przypomina nam też o pokorze. Możemy budować coraz wyższe mosty, coraz mocniejsze domy, no i coraz doskonalsze systemy ostrzegania, ale wobec gór, lodu, wody i ziemi nadal jesteśmy tylko gośćmi na tej planecie. I dlatego patrząc na Nepal, warto nie tylko się bać, ale też pomagać. Warto również docenić kruchość życia i drugiego człowieka, bo kiedy natura pokazuje swą siłę, nagle przestają mieć znaczenie rzeczy, o które kłócimy się na co dzień. Liczy się tylko to, czy jesteśmy bezpieczni i czy możemy podać rękę komuś

górę patrz, woła Artur Gadowski, zespół Ira, a my za tydzień, w najbliższą sobotę, 5 września, zawołamy w książkę patrz, gdyż czeka nas finał 15 edycji Narodowego Czytania i tym razem naprawdę będzie wyjątkowo. W całej Polsce zabrzmią Dziady Adama Mickiewicza, dzieło niezwykłe, tajemnicze, pełne symboli, emocji, ale przede wszystkim pytań o wolność, ojczyznę i to, co łączy nas jako wspólnotę. Dziady to przecież coś więcej niż szkolna lektura, to fascynująca podróż w świat dawnych obrzędów i ludowej wyobraźni, gdzie granica między światem żywych i umarłych niemal znika. Słowa Adama Mickiewicza do dziś potrafią poruszyć i skłonić do refleksji. Centralne wydarzenie odbędzie się w Warszawie przy pomniku Adama Mickiewicza na Krakowskim Przedmieściu. Punktualnie o godzinie 12 wspólne czytanie rozpocznie para prezydencka, ale Dziady zabrzmią także w tysiącach miejsc w całej Polsce. Narodowe czytanie rozpoczęło się w 2012 roku od pana Tadeusza, później były m.in. Lalka, Wesele nad Niemnem i Kordian. Teraz czas na Mickiewicza, więc jeśli dawno nie zaglądaliście do Dziadów, sobota jest świetną okazją, by przekonać się, że ta lektura wcale nie musi być straszna, choć Dziadów, duchów zdecydowanie w niej nie brakuje.

rozbiegali się chłopcy z grupy wideo na antenie Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Już za chwilę będą wiadomości, te przedstawi o 10:00 punktualnie Marta Jodłowska, ale te 6 minut jeszcze wykorzystamy na dobrą muzykę, a zapewni tutaj ją Céline Dion.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. Nie, nie 13 września połączenie emocji, świetnych melodii i wyjątkowych tekstów. Mateusz Ziółko i Liber wystąpią podczas sądeckiej jesieni kulturalnej. To będzie koncert pełen wzruszeń i dobrej energii. Muzyka, która trafia prosto do serca.
3: I bywa, że raz na jakiś czas.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę, 30 sierpnia, na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druhami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami – Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
1: Po reklamie. Trzy miesiące aresztu dla Radosława P., prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Rozpoczął się ostatni weekend wakacji. Rozpoczęły się też policyjne kontrole.
6: Policjanci będą podejmować stanowcze interwencje wobec kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego.
1: Jest 10:00. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. został decyzją sądu aresztowany na 3 miesiące. O areszt wnioskowała prokuratura po zakończeniu przesłuchania szefa PKO. Aleksander Przoniak.
7: Szef PKO został doprowadzony do sądu w piątek wieczorem. Posiedzenie aresztowe rozpoczęło się około północy i trwało do 5 rano. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak powiedziała, że Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych.
8: Sąd podzielił argumentację prokuratora, że zgromadzone dowody stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia 2 czynów.
7: Politolog Paweł Ramiączek mówił, że tymczasowy areszt świadczy o tym, że zarzuty są poważne i mocno udokumentowane.
9: Waga tej sprawy, zarzuty, skala powiązań finansowych, skala tych malwersacji finansowych, które tutaj obserwujemy, jest ogromna.
7: Podczas przesłuchania w prokuraturze Radosław P. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Na drogach przybędzie policyjnych patroli. Służby czuwać będą nad bezpieczeństwem, bo ostatni weekend wakacji, bo dla kierowców jest to czas powrotów z letniego wypoczynku. Policjanci prowadzić będą wzmożone kontrole także na Sądecczyźnie, mówi Justyna Basiaga, rzecznik sądeckiej policji. Warto także samemu zadbać o swoje bezpieczeństwo na drodze. Jak zatem przygotować się do długiej trasy?
6: Powinniśmy sprawdzić aktualny stan techniczny i wyposażenie pojazdu. Dzieci podróżujące w samochodzie powinny być odpowiednio zapięte pasami bezpieczeństwa lub znajdować się w fotelikach bądź innych urządzeniach przytrzymujących. W trasę najlepiej wyruszyć wypoczętych, a przede wszystkim trzeźwym. Należy pamiętać, że nawet niewielka ilość alkoholu w organizmie może znacząco wpływać na koncentrację i refleks, przez co skutkować tragicznymi konsekwencjami.
1: Policja radzi zdjąć nogę z gazu i przestrzegać przepisów, a podczas długiej podróży trzeba zrobić też przerwy na odpoczynek.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Urzędomat Tarnowskiego Starostwa Powiatowego cieszy się dużym zainteresowaniem petentów, ale nie każdy może z niego korzystać. Jak tłumaczy starosta Jacek Chudyma, nie każdy dokument może być przekazany za pośrednictwem skrytki. Urzędomat przy Wydziale Komunikacji działa na podobnej zasadzie jak automaty paczkowe. Mieszkańcy mogą odebrać z nich dokumenty poza standardowymi godzinami pracy urzędu. W ten sposób można odebrać wtórniki tablic rejestracyjnych czy dodatkowe tablice na bagażnik.
10: Coraz więcej jest zainteresowanych, czy mają nas przepisy, które określają możliwości przekazywania. Wiem, że jest pracowane rozporządzenie, które będzie umożliwiało zwiększenie ilości tych przesyłek, które będą mogli mieszkańcy odbierać właśnie w urzędomacie. Jest to bardzo ważne, bo wiele osób w danym dniu pracują od rana do wieczora i nie mogą odebrać. Dlatego zdecydowaliśmy się, że będzie to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Zainteresowanie jest duże, ale też musimy niestety nieraz odmawiać, bo przepisy nam nie pozwalają.
1: Petenci, którzy chcą odebrać dany dokument za pośrednictwem urzędomatu, powinni zaznaczyć odpowiednią rubrykę podczas wypełniania wniosku. Mieszkańcy otrzymują wówczas SMS na numer telefonu z kodem odbioru, a na przyjście po dokumenty mają 4

0: Bardzo się cieszę, że po raz czwarty w tym roku będziemy mieć możliwość pielgrzymować do tego niezwykłego, pełnego pokoju miejsca, jakie na mapie pielgrzymek zajmuje Medjugorje. Wyruszamy w październiku, czyli w miesiącu, w którym Kościół szczególnie zwraca się do Boga przez wstawiennictwo Maryi w modlitwie różańcowej. Ta modlitwa, różaniec, zajmuje wyjątkowe miejsce w objawieniach maryjnych, również w medjugorskich przesłaniach. Modlitwa, która może wyprosić wiele łask. I proszę mi wierzyć, że do tej pory, pielgrzymując z tymi, którzy wyruszyli z naszym radiem do Medjugorje, nie spotkałem się z opinią, że nie było warto pielgrzymować, być w tym szczególnym miejscu.
1: Autokarowa pielgrzymka odbędzie się od 3 do 10 października. Zapisy i szczegółowe informacje można uzyskać u opiekuna duchowego pielgrzymki, księdza Marcina Gryzły, pod numerem telefonu 691 147 893.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Najważniejsze, że już wypogadza się słońce, myślę, będzie miało tutaj dużo do powiedzenia w dniu dzisiejszym i podgrzeje nasze termometry, które powoli docierają do 20 stopni, a zapewne ten pułap przekroczą. Dzisiaj 23-24 stopnie w regionie. W nocy będzie chłodniej oczywiście do 12-13 stopni i jutro 28 w całym regionie i dużo słońca.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Reklama.
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Znasz się na spawaniu Migmak? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy. Zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 200 180 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
2: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
1: Gospodarczy przegląd tygodnia.
2: A oto, co się wydarzyło. Produkcja rośnie, bezrobocie spada, informuje GUS. Rekordowy kwartał w kredytach mieszkaniowych. Co nam najbardziej przeszkadza w zakupach? O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy.

0: teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy, ile ma wynosić nowa stawka podatku PIT. Poprawna odpowiedź to 24%, a najszybciej nadesłał ją pan Piotr Forna. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
1: Poniedziałek.
0: Ponad 1500 reklam i przeszło 17,5 tysiąca niebezpiecznych domen związanych z fałszywymi inwestycjami zgłosił w lipcu Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego Komisji Nadzoru Finansowego. Cyberoszuści zamieszczają reklamy fałszywych inwestycji w mediach społecznościowych, w których wykorzystują wizerunki znanych osób lub instytucji. KNF apeluje, aby zachować ostrożność i nie dać się okraść. Produkcja przemysłowa wzrosła w lipcu o 5,1% licząc rok do roku, podał GUS. Wzrost dotyczył większości działów produkcji, ale silniej rosła produkcja dóbr inwestycyjnych niż konsumpcyjnych, podkreśla Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego.
2: I tutaj w minionym miesiącu liderem wzrostu polskiego przemysłu były dobra inwestycyjne, przede wszystkim produkcja pozostałego sprzętu transportowego. Natomiast ta aktywność inwestycyjna, która w naszej gospodarce jest bardzo silna, nie do końca przekłada się na produkcję budowlano-montażową, która się obniżyła. Jak sobie spojrzymy dokładnie w te dane, to jeśli chodzi o produkcję budowlano-montażową, silnie rosną roboty inwestycyjne, podczas gdy roboty remontowe spadają.
0: Dane o lipcowej produkcji były lepsze od oczekiwań.
1: Wtorek.
0: 957 tysięcy złotych. Tyle wyniosło w ubiegłym roku średnie wynagrodzenie brutto prezesów i wiceprezesów spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Było o 4% wyższe niż rok wcześniej, czyli wzrosło umiarkowanie, mówi Jacek Kowalczyk z Grant Thornton.
3: Ten wzrost jest gdzieś tam zbliżony do inflacji, ale niższy od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, więc menedżerowie najwyższego szczebla spółek giełdowych w Polsce mieli całkiem niezły rok, zarobili prawie 1 000 000 złotych na osobę, więc bardzo dużo, ale ta dynamika pozostaje leciutko poniżej tendencji na całym rynku pracy.
0: Najwyższe wynagrodzenia wypłacono w koncernie paliwowym Orlen. Ponad 90% Polaków, czyli zdecydowana większość, wskazuje sytuacje, które przeszkadzają im podczas zakupów w sklepach stacjonarnych. Najczęściej są to bardzo podstawowe problemy organizacyjne. Numerem jeden są palety i kartony blokujące alejki, które irytują prawie 1/3 konsumentów, najczęściej kobiety, mówi Tomasz Staszczuk, ekspert firmy Cursor.
4: Drugie miejsce zajmują długie kolejki do kas, skazane przez 30% konsumentów. I tutaj bardziej niecierpliwie okazują się mężczyźni. Wysoko na liście znajdują się też inne ceny na półkach niż przy kasie. Ten problem wskazuje 26% konsumentów.
0: 20% narzeka na bałagan na półkach i zbyt małą liczbę kas. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Wakacje dobiegają końca, a ZUS przyjmuje wnioski w programie Dobry Start. To 300 zł jednorazowego wsparcia do wyprawki szkolnej. Wniosek warto złożyć jeszcze w sierpniu, mówi wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Jaroszek.
2: Jeżeli taki wniosek wpłynie do nas do końca sierpnia, to te środki to 300 zł na każde dziecko Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci do końca września. Natomiast jeżeli ktoś spóźni się, no to drugim takim niezwykle istotnym terminem jest 30 listopada, to bo do tego dnia można tylko i wyłącznie składać wniosek o przyznanie takiego świadczenia.
0: Wnioski należy składać elektronicznie, a wypłata odbywa się na wskazane konto bankowe. 300 zł przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Bezrobocie stoi w miejscu. W lipcu wyniosło 5,8%, czyli tyle samo, ile w czerwcu, podał GUS. Rok temu bezrobocie wynosiło 5,4%. O czynnikach, które mają wpływ na lipcowy wskaźnik, mówi Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
3: Z jednej strony jest to cały czas i niezmiennie reforma urzędów pracy, która w poprzednim roku ułatwiła się rejestrowanie osób bezrobotnych. Drugi efekt to są czynniki sezonowe. Tradycyjnie w miesiącach letnich obserwujemy nieco wyższy popyt na pracę.
0: Trzecim czynnikiem jest zapotrzebowanie na pracę w sektorach przemysłowych. Dane okazały się trochę lepsze od wcześniejszych szacunków resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Karta bankowa to łakomy kąsek dla złodziei, dlatego warto korzystać z niej w bezpieczny sposób. Podstawowe zasady korzystania z kart przypomina Agnieszka Wachnicka, wiceprezes Związku Banków Polskich.
4: Nie zapisujemy PIN-u do karty na karcie, albo nie trzymamy go w portfelu z oznaczeniem PIN do karty, bo to jest zaproszenie dla oszustów i złodziei, żeby go wykorzystali. Spróbujmy ułożyć PIN tak, żeby on nie był oczywisty, ponieważ jeżeli stracimy portfel, w którym będzie nasz dowód osobisty, a PIN-em do karty jest data urodzenia, to właściwie nic ostrzejszego dla złodziei, tylko wykorzystać taką kombinację cyfr. Złota zasada, nie pożyczamy swojej karty, nie podajemy PIN-u. Dobrze by było go co jakiś czas zmienić, na przykład co pół roku. I oczywiście, szanowni Państwo, monitorujmy, nawet na wakacjach monitorujmy transakcje, które są przeprowadzane na naszym rachunku. Jak najszybciej informujmy bank, jeżeli są tam jakieś transakcje, co do których jesteśmy pewni, że nie my je wykonywaliśmy.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Wchodzenie w dorosłość powinno kojarzyć się ze swobodą, niezależnością i realizacją pierwszych poważnych planów. Dla wielu młodych Polaków staje się niestety bolesnym zderzeniem z rzeczywistością. Blisko 32 tysiące osób między 18 a 24 rokiem życia wchodzi w prawdziwą dorosłość z bagażem pełnym zaległych długów opiewających na ponad 97 milionów złotych, mówi Diana Borowiecka z BIK Infomonitor.
2: Co istotne, aż 46 milionów złotych z tej kwoty stanowią długi pozakredytowe, czyli m.in. mandaty za jazdę bez biletu, nieopłacone rachunki za telefon i internet, czynsze, a nawet alimenty. Sytuacja jest szczególnie niepokojąca, ponieważ problem dotyczy osób, które dopiero zyskały prawną możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań. Start w dorosłość oznacza dla nich nie tylko pierwsze abonamenty, raty i pożyczki, ale także pierwsze błędy finansowe. W grupie niesolidnych dłużników do 24 roku życia przeważają mężczyźni.
1: Zróżnicowanie jest widoczne również na mapie Polski. Najwyższe przeterminowane zadłużenie mamy w województwie śląskim. Na kolejnych miejscach jest Mazowsze i województwo dolnośląskie. Najmniejsze problemy z terminowym regulowaniem rachunków mają natomiast młodzi z województwa świętokrzyskiego. W drugim kwartale 2026 roku banki udzieliły 83,6 tysiąca nowych kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 39,7 miliarda złotych. To najlepszy wynik pod względem liczby udzielonych kredytów od 2007 roku oraz rekordowa wartość akcji kredytowej. Wynika z najnowszego raportu Amron Sarfin, opublikowanego w czwartek przez Związek Banków Polskich. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2026 roku liczba nowych kredytów wzrosła o 14,3%, a ich wartość o 18,9%. Stabilizacja utrzymała się na rynku najmu. W większości analizowanych miast kwartalne zmiany średnich stawek czynszów nie przekroczyły 2%. Rekordowa akcja kredytowa nie prowadzi więc do gwałtownego wzrostu cen wynajmu mieszkań, a drugi kwartał przyniósł raczej dalsze równoważenie rynku.
0: Piątek.
1: Średnio około 623 zł planują przeznaczyć w tym roku rodzice na wyprawkę szkolną jednego dziecka. Dla osoby otrzymującej przeciętne wynagrodzenie oznacza to równowartość 2 dni pracy, a dla pracownika zarabiającego pensję minimalną prawie 4. Takie wnioski płyną z monitora decyzji zakupowych Kursor. Nic dziwnego, że 91% rodziców poluje na promocje. Najwięcej osób kupuje artykuły szkolne w super- i hipermarketach oraz w dyskontach. Niemal co druga osoba z pokolenia Z dobrze ocenia swoją sytuację na rynku pracy, ale tylko 15% spodziewa się, że w kolejnym roku ich pozycja zawodowa się poprawi. Nie oznacza to jednak braku ambicji młodych na rynku pracy, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
3: Z barometru polskiego rynku pracy wynika, że niemal 7 na 10 młodych ludzi do 24 roku życia chce zawalczyć o wyższe zarobki, natomiast przy wyborze nowego pracodawcy liczy się dla nich nie tylko wysokość wynagrodzenia, ale dużego znaczenia nabiera też wygoda codziennego funkcjonowania czy czas dojazdu do pracy.
1: Dla młodych czas staje się po prostu kolejną walutą na rynku pracy. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Już wkrótce koniec wakacji i początek roku szkolnego. Oznacza to, że w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych można już składać wnioski o 300 zł jednorazowego wsparcia dla wyprawki szkolnej. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, jak potocznie nazywa się program dofinansowujący wyprawkę szkolną. Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. a do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
0: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Dziękujemy za uwagę.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie. Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
2: Zarówno Sądecczyzna, jak też region tarnowski dzisiaj już powoli zaczyna się kąpać w słońcu. Czy jeszcze będą jakieś zachmurzenia? Owszem, może jeszcze gdzieś się spaść przed południem parę kropel deszczu, ale myślę, że tylko i wyłącznie w dobre idzie, jeśli chodzi o prognozy. Dzisiaj na termometrach 24 stopnie, w nocy chłodniej ma się rozumieć, ale będzie noc pogodna i biometr korzystny w nocy. Jutro będzie jeszcze cieplej i zapewniają pogodę meteorolodzy. Będzie słonecznie.
1: Pięknego
2: i jeszcze iście letnio.
1: Pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj przy ulicy Nawojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
4: Co łączy zapach świeżego chleba, dźwięk muzyki i radość wspaniałego świętowania? 29 sierpnia odpowiedź znajdziesz w Lisiej Górze. Dożynki gminne 2026. Najpierw tradycja, potem dobra zabawa. Świerczkowiacy, Vox Vox, Parani Normalni i Wideo. Regionalne smaki, poczęstunek od KGW, atrakcje dla najmłodszych i zabawa taneczna aż do wieczora. 29 sierpnia, Lisia Góra. Przyjdź świętować to, co nasze, z tradycją, muzyką i dobrym nastrojem. Zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Lisiej Górze.
0: Po reklamie.

Eyes Closed. Ed Sheeran, idealna propozycja dla wszystkich dzieciaków, które zapewne patrzą w kalendarz z zamkniętymi oczami. No bo przecież w kalendarzu już powoli puka takie coś jak koniec wakacji. To dla dzieci nie żadna data w nie jest żadna data w kalendarzu. To jest stan wyjątkowy. Jeszcze kilka dni temu słyszało się: mamo, nudzę się, albo inne zwroty. Dziś, mamo, ja nie chcę do szkoły, i to hasło powoli nabiera tempa i nagle okazuje się, że dziecko jednak potrafiło świetnie wykorzystać wolny czas, szczególnie między obiadem a kolejną porcją internetu. Najczęstszy komentarz brzmi oczywiście: ale te wakacje szybko zleciały. No pewnie, że szybko. Pierwszy tydzień człowiek odpoczywa, drugi jeszcze odpoczywa, trzeci już naprawdę zaczyna odpoczywać, a potem nagle ktoś mówi: pakujemy plecak, kupujemy zeszyty i tak dalej, i tak dalej. I wtedy dziecko patrzy na rodzica jak na człowieka, który właśnie oznajmił, że od jutra będzie chodziło pieszo do szkoły w jedną stronę przez Himalaje. Pojawia się też pytanie: a po co mi aż tyle zeszytów? Rodzic odpowiada: bo pani będzie zadawać. A dziecko: ale przecież mam telefon. No właśnie, technologia poszła do przodu, ale niestety nauczyciele nadal nie przejmują prac domowych w formie lajka. A kiedy nadchodzi 1 września, dzieci zgodnie stwierdzają: jeszcze tylko do świąt i znowu będzie wolne. I to jest chyba najpiękniejsza rzecz w dzieciństwie. Nawet gdy kończą się wakacje, zawsze można już zacząć odliczać do następnej przerwy.

12 minut mamy do godziny 11. To dobre stare disco na antenie Radia Erden Małopolska. Erden Nowy Sącz. A teraz zaglądamy do kalendarium muzycznego i zacznę od faktów najmłodszych, można by rzec, rocznikiem. W 1958 roku w Gary, stanie Indiana, na świat przyszedł Michael Jackson, wokalista, kompozytor oraz tancerz, uważany za jednego z największych artystów współczesnej muzyki rozrywkowej. Z początku występował w familijnym zespole The Jackson 5, by później rozpocząć udaną karierę solową. Jego album Thriller z 1982 roku został najbardziej kasowym wydawnictwem płytowym wszechczasów. Kolejne płyty, takie jak Bad czy Dangerous, również sprzedały się w milionowych nakładach. W trakcie swojej kariery Jackson otrzymał 13 nagród Grammy. Zmarł w czerwcu 2009 roku w posiadłości Beverly Hills z powodu zatrzymania akcji serca. W 1957, a więc rok wcześniej, w Tczewie urodził się Grzegorz Ciechowski, muzyk, kompozytor, lider zespołu Republika, autor takich kompozycji jak Kombinat, Telefony, Biała Flaga czy Nieustanne Tango. Równolegle prowadził solową karierę jako obywatel GC oraz Grzegorz z Ciechowa. Ciechowski komponował też dla innych wykonawców, m.in. dla Justyny Steczkowskiej. Zmarł w grudniu 2001 roku w trakcie operacji usuwania tętniaka serca. A w 1945 w Kaliszu urodziła się Zdzisława Sośnicka, piosenkarka i kompozytorka. Zadebiutowała w 1963 roku na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Później była laureatką wielu festiwali, m.in. w Bułgarii, Japonii, Niemczech i Austrii. Do jej najbardziej znanych przebojów należą takie kompozycje jak Taki dzień się zdarza raz, Aleja gwiazd, Żegnaj lato na rok oraz Julia i ja. W 1979 roku została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, między innymi pewnie za ten utwór Uczymy się żyć bez końca.

4 minuty nam zostało do godziny 11. Za chwilę wiadomości przedstawi Marta Jadłowska, a ja już bardzo wam serdecznie dziękuję. Kłaniam się nisko. Tomasz Gad, do usłyszenia.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.
1: Brak kasków i zbyt wysoka prędkość. Już za chwilę policja o najczęstszych przewinieniach użytkowników e-hulajnóg. Do końca roku gotowy ma być budynek dla dziennego domu pobytu w Moszczenicy.
2: Prace już wyszły na poziom drugiego piętra, niedługo będzie zalany strop.
1: Jest 11:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Po wprowadzeniu obowiązku jazdy w kasku i minimalnego wieku użytkownika, Ministerstwo Infrastruktury planuje kolejne zmiany w przepisach dotyczących hulajnóg elektrycznych. Jednym z nowych elementów ma być obowiązkowa homologacja. Do sprzedaży mają być wprowadzane tylko takie pojazdy, które spełniają określone parametry. Aktualnie na rynek trafiają hulajnogi osiągające prędkość nawet do 65 km na godzinę. Jak mówi naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Tarnowskiej Policji Zofia Kukla, w regionie najczęstszym przewinieniem młodych użytkowników hulajnóg jest brak kasku, zbyt niski wiek lub przekraczanie prędkości.
3: Nie tylko jest to przemieszczanie się w konkretne miejsca, ale też używanie hulajnóg w celach rozrywkowych i sportowych. I faktycznie patrolując zarówno miasto Tarnów, jak również powiat, obserwujemy i reagujemy na różne wykroczenia, zarówno te związane z brakiem kasku, związane z korzystaniem z hulajnóg, których ustawienia prędkości przekraczają dopuszczalne normy. Są to również dzieci, które z racji wieku nie mogą jeszcze samodzielnie uczestniczyć w ruchu drogowym, albo takie, które pomimo całego przygotowania procesu dydaktycznego przez szkoły nadal nie uzyskały karty rowerowej.
1: Według aktualnych przepisów dzieci do 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg na drogach publicznych tylko pod opieką osób dorosłych, natomiast wszyscy poniżej 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych. Niepełnoletni użytkownicy muszą też posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Do końca roku gotowy ma być budynek dla dziennego domu pobytu w Moszczenicy. Później będą prowadzone roboty w jego wnętrzu, mówi wójt Jerzy Wałęga. Przypomnijmy, placówka tworzona jest dla starszych mieszkańców gminy Moszczenica powyżej 60 roku życia, którzy potrzebują opieki i rehabilitacji.
2: Prace już wyszły na poziom drugiego piętra, niedługo będzie zalany strop. Postęp prac jest tak optymistyczny, że do końca bieżącego roku na pewno będzie budynek już zadaszony, a w okresie trudnym atmosferycznie, czyli jesień i zima, planujemy instalacje wewnętrzne.
1: Przed budynkiem powstaną też nowe miejsca parkingowe. Dom dziennego pobytu powinien być gotowy wiosną przyszłego roku.
0: RDN kulturalnie.
1: Nie tylko wieńce, chleb i podziękowania za tegoroczne plony. Gminne dożynki w Lisiej Górze będą też okazją do dużej wspólnej zabawy. Już dzisiaj mieszkańcy i goście spotkają się na terenie gminnego centrum rekreacyjnego. W programie znalazły się tradycyjne obrzędy, jak i koncerty, a także występ popularnego kabaretu. Świętowanie rozpocznie o 15:00 msza święta w kościele parafialnym w Lisiej Górze. Godzinę później uczestnicy przejdą w uroczystym korowodzie dożynkowym na gminne centrum rekreacyjne. Tam zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu Świerczkowiacy i występu uczniów szkoły podstawowej w Lisiej Górze. Później scenę przejmą artyści, o 17:00 wystąpią Świerczkowiacy, a największą muzyczną atrakcją wieczoru będzie koncert zespołu Wideo, zaplanowany na godzinę 20:00. Jeśli to

0: Od godziny 21.30 rozpocznie się natomiast zabawa taneczna z zespołem Jupiter.
1: Z życia kościoła.
0: Dobiega końca odpustku czci Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu. Sanktuarium znajdujące się na ziemi limanowskiej od 22 sierpnia przyjęło setki wiernych, w tym dużą liczbę pielgrzymów z różnych części diecezji tarnowskiej. Modliły się tu rodziny, dzieci, chorzy, służba liturgiczna czy przedstawiciele różnych grup

0: którzy przychodzą z wielką wiarą, zaufaniem Panu Bogu i wierzą, że Matka Najświętsza będzie ich dalej prowadzić, wspierać. Zresztą bardzo często jest wielu takich, którzy mówią, że na Pasierbcu w odpust trzeba być, po prostu trzeba być.
1: W nocy z soboty na niedzielę odbędzie się tutaj msza święta pod przewodnictwem przewodniczącego Episkopatu Polski, arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Transmisję o północy usłyszycie w radiu RDN.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Czeka nas naprawdę słoneczny weekend, właściwie już mamy ten weekend. Słońce nabrało dobrego wiatru w skrzydła, dzisiaj to wiatr południowo-zachodni. Mam nadzieję, że będzie wam ciepło, bo na termometrach 24 stopni, jutro 27, nawet 28, w całym regionie pogodnie. Biometr będzie korzystny nocą, natomiast w dzień gdzieś ten korzystny się skryje, zostaje tylko niekorzystny.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
3: Reklama.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Radiowe kino plenerowe.
0: Uwaga smyków! Szykuje się wieczór, którego nie warto przegapić. Już w sobotę plac obok remizy OSP Smyków zamieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Od 17.30 czekają na was kiełbaski z grilla, napoje i dmuchany zamek dla dzieci. A o 19.30 wielki ekran i pełne przygód Wakacje Mikołajka. Będzie zabawnie, rodzinnie i zdecydowanie lepiej niż siedzenie w domu. Zaprasza OSP Smyków. Wydarzenie wspierają Smyk Trans Ewelina i Michał Baran oraz Trans Track Wróbel. Partnerzy radny powiatu Kamil Nowak i radny gminy Andrzej Bajor. Smyków, plac obok remizy OSP. Wpadnijcie całymi rodzinami. Mikołajek już czeka.
12: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma z

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę, 30 sierpnia, na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druhami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami – Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Przed nami dni gminy Łukowica. 29 i 30 sierpnia Łukowica będzie żyła muzyką, koncertami i świetną zabawą. W sobotę o godzinie 20 wystąpi duet z Pienin, a o 21 gwiazda wieczoru. Róże Europy, legenda polskiego rocka i ich niezapomniane przeboje. W niedzielę zaczynamy o 14. Na scenie pojawią się Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Ewa Nowel z zespołem oraz Kabaret Zachodni. A o godzinie 18:00 Uniwers. Tacy byliśmy, czy wołanie przez ciszę? To ponadczasowe przeboje, które łączą kolejne pokolenia, a zabrzmią na żywo w Łukowicy. Wieczorem zagra jeszcze Kapela Ludowa Głos Beskidu, a całość zakończy zabawa taneczna do północy. Zapraszają wójt gminy Łukowica oraz dyrektor Goksit w Łukowicy. Partner wydarzenia Powiat Limanowski. Patronat medialny Radio RDN.
5: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj przy ulicy Nowojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
6: Co łączy zapach świeżego chleba, dźwięk muzyki i radość wspaniałego świętowania? 29 sierpnia odpowiedź znajdziesz w Lisiej Górze. Dożynki gminne 2026. Najpierw tradycja, potem dobra zabawa. Świerczkowiacy, Fox Vox, Parani Normalni i wideo. Regionalne smaki, poczęstunek od KGW, atrakcje dla najmłodszych i zabawa taneczna aż do wieczora. 29 sierpnia, Lisia Góra. Przyjdź świętować to, co nasze, z tradycją, muzyką i dobrym nastrojem. Zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Lisiej Górze.
0: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Już za chwilę Nepal i akcja ratownicza, a także zagrożenie kolejną katastrofą. Będzie też nowa ramówka Radia RDN. Ta startuje już w najbliższy poniedziałek. Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. W Nepalu wciąż istnieje zagrożenie kolejną powodzią błyskawiczną, ostrzegają władze. Do tej pory w wyniku środowego kataklizmu zginęło ponad 600 osób, a około 2,5 tysiąca zarówno w Nepalu, jak i Chinach uznaje się za zaginione. Poszukiwania ofiar są wstrzymane, kiedy pojawiają się informacje o możliwym przerwaniu tam.
1: Drogi dojazdowe na tereny zalane przez powódź blokuje wojsko i policja. Władze Nepalu chcą mieć pewność, że w rejonie katastrofy, jeśli doszłoby ponownie do powodzi, będzie jak najmniej osób. Policja i lokalne władze poinformowały nas, że ponownie może dojść do przerwania tamy i kazano nam ewakuować się w wyższe partie gór. Mówi jeden z mieszkańców Bidur. Dzień wcześniej w Trishuli poszukiwania zostały przerwane na 2 godziny. Poziom wody w zbiornikach znowu wzrasta i woda może znów po nas przyjść. Mówił jeden z członków akcji ratowniczej, którzy skupiają się nie tylko na ratowaniu ludzi, ale także na monitoringu zagrożenia. W miejscach spustoszonych przez kataklizm potrzeby są ogromne, mówi Indira Adhikari. Powódź sprawiła nam ogromne problemy. Nasz dom jest teraz pełen błota. Jesteśmy młodzi i wciąż mamy tyle problemów z chodzeniem i ewakuacją. Wyobraźcie sobie, jak ciężko jest starszym ludziom w takiej sytuacji. W Nepalu trwa wyścig z czasem. Do 2000 wzrosła liczba osób uznawanych za zaginione. Pośród nich są pracownicy Sunilash Reszty, który prowadzi hotel i biuro podróży. Nie mam kontaktu z naszymi pracownikami. Wielokrotnie dzwoniliśmy na ich numery telefonów bez odpowiedzi. W akcję poszukiwawczo-ratowniczą zaangażowane są nepalskie wojsko, policja i wolontariusze.
0: Relacjonował Tomasz Sajewicz. Większość remontów w sądeckich szkołach została zakończona. Teraz trwają ostatnie przygotowania do pierwszego dzwonka w nowym roku, mówi wiceprezydent Nowego Sącza Bożena Borkowska. W większości placówek w trakcie wakacji odświeżone zostały łazienki i szatnie.
2: Część inwestycji jeszcze mamy zaplanowanych. Czekamy na środki zewnętrzne z PFRON-u, ale myślę, że to nie będzie przeszkadzało w prowadzeniu zajęć.

0: było zapewnić kadrę uczącą fizyki i matematyki.
1: RDN kulturalnie.
0: Zenon Martyniuk będzie gwiazdą dożynek powiatu tarnowskiego, które już dzisiaj odbędą się w Gromniku. Koncert poprzedzą tradycyjne obrzędy dożynkowe, przegląd wieńców i atrakcje dla całych rodzin. Jak mówił w audycji Słowo za Słowo starosta tarnowski Jacek Chudyma, obchody dożynek powiatowych rozpocznie msza święta, celebrowana w amfiteatrze letnim w Gromniku. Przewidziano też koncert piosenki polskiej, występy zespołów ludowych i 25. powiatowy przegląd wieńca dożynkowego.
2: Będziemy dziękować rolnikom za ich trud, za ich pracę. O 14.00 rozpoczynamy mszą świętą. To jest bardzo ważna tradycja. U nas bardzo bogaty będzie program, bo wiele występów zespołów ludowych, ale też konkurs wieńców z wszystkich gmin powiatu tarnowskiego, gdzie jest to bardzo dobre pokazanie kunsztu naszych kół gospodyń wiejskich, ale też różnych osób, które przygotowują te wieńce.
0: Koncert Zenona Martyniuka zaplanowano na 20.30, a patronat medialny nad wydarzeniem objęło radio RDN Małopolska.
1: Z życia Kościoła.
0: Od poniedziałku najbliższego na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz pojawi się nowa ramówka, a wraz z nią kilka nowych audycji. Nie oznacza to jednak pożegnania z programami, które słuchacze znają i lubią. Na antenę wracają m.in. Bez skierowania, Księga, Puls Regionu, Cztery pory gotowania czy Rozgryźć Kościół, a także liczne pasma muzyczne. Ale nowa ramówka to przede wszystkim nowe propozycje.
3: Pierwsza z nich to psychologiczny pociąg, podróż po różnych peronach dojrzewania. Problematycznie i psychologicznie zabierze nas znany już ekspert pani dr Renata Smoleń. Ta audycja rusza o 17.10, zaś w paśmie wieczornym, czyli w strefie ducha, o 20.00 nowa audycja Ja zawsze jestem z wami. W związku ze zbliżającą się 150. rocznicą objawień Maryjny w Kietrzwałdzie zapraszam na cykl autorskich audycji, dzięki którym poznamy historię jedynych objawień Maryjnych w Polsce uznanych przez Kościół. We wtorek muzyczny firmament o 21.30. To audycja, w której o aktualnych i zapomnianych gwiazdach muzyki oraz o muzycznych anegdotach opowie nam Krzysztof Borowiec.
0: Mówił kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Oprócz tego dużo dobrej muzyki, m.in. retro wtorki, biesiadne środy i polskie czwartki, a także sprawdzone wiadomości z regionu. Powakacyjna ramówka startuje, przypomnę, w poniedziałek.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
8: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq?

0: Pytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
1: Po reklamie.
2: Fonograf. Fonograf. Fonograf. Dobra muzyka XX wieku, ale nie tylko. Zaprasza Krzysztof Borowiec.

Dzień dobry. Ostatnie sierpniowe wydanie fonografu rozpoczął tarnowski zespół ZIO piosenką Wyspy, czyli Bliżej Gwiazd. Dokładnie 37 lat temu ten utwór po raz pierwszy znalazł się w czołowej dziesiątce listy przebojów trzeciego programu Polskiego Radia. Za chwilę jeszcze dwie kompozycje z tego zestawienia, ale zanim do nich przejdę, słów kilka o dzisiejszej audycji. Jak zwykle będę sięgał do grającego kalendarza, może częściej niż zwykle do odkurzonych list przebojów. Natomiast jeśli chodzi o szufladkę z napisem albumy sprzed lat, tam znajdą się utwory z debiutanckiego krążka zespołu Boston, wydanego w sierpniu 1976 roku. Przy tej okazji zapraszam Was do odwiedzenia fanpage'a fonografu, gdzie w miniony czwartek zamieściłem post zatytułowany Fonograficzny debiut Bostonu. No to tyle, jeśli chodzi o anons dzisiejszego programu, a teraz powracam do listy przebojów trzeciego programu Polskiego Radia. Z ostatniego wydania w sierpniu 1989 roku. Wówczas na miejscu drugim zespół Tilt i Jeszcze Będzie Przepięknie, natomiast na szczycie zresztą kolejny tydzień Martika i Toy Soldier.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf.
1: Reklama.
2: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 19 września regionalna muzyka, taniec i prawdziwie góralskie tradycje. Widowisko tradycyjne kiszenie kapusty to folklor, wspólne świętowanie i klimat regionu. Tradycja, którą najlepiej przeżywa się razem.
3: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Po reklamie.
0: Fonograf. Albumy sprzed lat.
4: W sierpniu 1976 roku został wydany pierwszy album zespołu Boston. Choć firmowała go grupa, w istocie był projektem jednego człowieka. Bo zanim krążek trafił na rynek, był efektem kilku lat niemal laboratoryjnej pracy Toma Scholza, inżyniera, wizjonera dźwięku i perfekcjonisty, który większość materiału nagrywał samodzielnie w swoim domowym studiu. Nagrania i finalne prace odbywały się oficjalnie w profesjonalnych studiach, m.in. w Record Plant. Jednak fundament został położony wcześniej przez Toma Scholza w samotności. Album otwierał utwór More Than Feeling, który stał się natychmiastowym manifestem brzmienia i jednocześnie natychmiastowym hitem. Singiel z nim dotarł do 5. miejsca listy Billboard Hot 100, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów rockowych tamtej dekady. Kompozycja działała jakby na kilku poziomach jednocześnie. Z jednej strony to była nostalgia, z drugiej czysta melodia, a z trzeciej charakterystyczna, lekko kosmiczna produkcja Scholza, w której właściwie każda gitara zdawała się mieć własną, niezależną przestrzeń. Obok More Than Feeling na singlu została wydana kompozycja Peace of Mind. Ona osiągnęła również top 40 listy magazynu Billboard. W tym przypadku szczególnie wyraźnie było słychać napięcie, jak to określił ktoś, między spokojem a energią, które stało się jednym ze znaków rozpoznawczych. A zatem posłuchajmy zespołu Boston w dwóch utworach, które de facto otwierały fonograficzny debiut Bostonu. More Than Feeling, a później Peace of Mind.

0: Fonograf. Grający kalendarz.
1: Dziewiątego sierpnia 1945 roku w Kaliszu urodziła się Zdzisława Sośnicka. Piosenkarka, dyrygentka, kompozytorka, artystka obdarzona silnym głosem obejmującym 2,5 oktawy. W 1971 roku z piosenką Dom, który mam zajęła 3. miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie, ale zdobyła tam nagrodę publiczności. Oto Dom, który mam, słowa Jan Zaleski, muzyka Marek Seven, śpiewa Zdzisława Sośnicka.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf.
1: Reklama.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
6: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
7: Radiowe kino plenerowe.
8: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę 30 sierpnia na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druchami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami – Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
1: Po reklamie.
0: Fonograf, grający kalendarz.
9: Wczoraj skończył 77 lat. Nazywa się Hugh Cornwell. Jest brytyjskim gitarzystą, wokalistą i kompozytorem, współzałożycielem zespołu The Stranglers. Przypominając wczorajszego jubilata, sięgam do 7. studyjnej płyty zespołu The Stranglers, wydanej w 1983 roku, zatytułowanej Real Line. A stamtąd pochodzi kompozycja Midnight Summer Dream.

Gdyby nie nagła śmierć w grudniu 2001 roku, dzisiaj obchodziłby 69. urodziny. Nazywał się Grzegorz Ciechowski. Był muzykiem rockowym, pianistą, flecistą, poetą, kompozytorem, felietonistą i autorem tekstów. W 1980 roku został liderem i wokalistą zespołu Republika. Jako solista występował m.in. pod pseudonimami Obywatel GC i Grzegorz Ciechowa. Pośmiertnie został oznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wspominając Grzegorza Ciechowskiego, sięgam do utworu z 1985 roku. Tak długo czekam. Ciało.

0: Fonograf. Odkurzone listy przebojów.
1: Przede mną lista przebojów trzeciego programu Polskiego Radia. Ostatnie wydanie z sierpnia 1983 roku. Wówczas po raz pierwszy w czołowej dziesiątce zespół Police, Wrap Around Your Finger, a na pozycji czwartej Mike Oldfield i Moonlight Shadow.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf.
1: Reklama.
2: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
1: Po reklamie.
0: Fonograf. Odkurzone listy przebojów.
3: I jeszcze dwa hity pochodzące z ostatniego sierpniowego zestawienia w roku 1983 listy przebojów trzeciego programu Polskiego Radia. Z miejsca drugiego Robert Plant i Big Love, a później ze szczytu Lady Punk i Moje Kilimandżaro.

0: Fonograf, fonograf, fonograf.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Po reklamie.
0: Fonograf. Albumy sprzed lat.
6: W dzisiejszym wydaniu Fonografu przypominam wybrane utwory, które znalazły się na fonograficznym debiucie zespołu Boston, albumie wydanym w sierpniu 1976 roku. Boston, a właściwie Tom Scholz, o czym mówiłem w minionej godzinie, zaproponował perfekcyjnie skomponowaną, przestrzenną i harmonijną ścianę dźwięku, która wydawała się bardziej produktem przyszłości niż teraźniejszości. Już za chwilę kolejny znaczący fragment z tego albumu, połączona kompozycja Foreplay i Long Time. Utwór, który wprowadzał niemal progresywną strukturę, zaczynał się instrumentalnym intro, a następnie przechodził w klasyczny rockowy hymn. Stał się też jednym z koncertowych filarów Bostonu i pokazywał ambicje Toma Scholza wykraczające poza radiowy format. Warto dodać, że kiedy album się ukazał, reakcja rynku była natychmiastowa. W Stanach Zjednoczonych krążek dotarł do trzeciego miejsca zestawienia bestsellerów magazynu Billboard, a wkrótce stał się jednym z najlepiej sprzedających się debiutanckich krążków w historii rocka, osiągając status wielokrotnej platyny. W Wielkiej Brytanii uplasował się na miejscu 11, co również było wynikiem solidnym, zważywszy, że przecież dla Brytyjczyków był to taki amerykański, mocno studyjny rock. A zatem Foreplay, Long Time i Boston.

0: Fonograf. Grający kalendarz.
1: Gdyby nie śmierć w czerwcu 2009 roku, kończyłby dzisiaj 68 lat. Nazywał się Michael Jackson. Był amerykańskim piosenkarzem, autorem tekstów, artystą estradowym, tancerzem, aktorem, kompozytorem i również filantropem. Jackson stał się jedną z najważniejszych postaci kultury masowej XX wieku. Zaliczono go do grona najwybitniejszych wykonawców i kompozytorów, artystów najpopularniejszych w historii, najlepiej sprzedających się, najbardziej nagradzanych i najliczniej wprowadzanych do galerii sław. Ze względu na swoje osiągnięcia w branży muzycznej nazywano go królem pop. Wspominając zatem Michaela Jacksona, sięgam do jego 9. studyjnego albumu, wydanego w 1995 roku. Z tego wydawnictwa pochodzi ballada Earth Song Michael Jackson.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf.
1: Reklama.
2: Przed nami dni gminy Łukowica. 29 i 30 sierpnia Łukowica będzie żyła muzyką, koncertami i świetną zabawą. W sobotę o godzinie 20 wystąpi duet z Pienin, a o 21 gwiazda wieczoru. Róże Europy, legenda polskiego rocka i ich niezapomniane przeboje. W niedzielę zaczynamy o 14. Na scenie pojawią się orkiestra dęta Echo gminy Łukowica, Ewa Nowel z zespołem oraz Kabaret Zachodni. A o godzinie 18 Uniwers. Tacy byliśmy, czy wołanie przez ciszę? To ponadczasowe przeboje, które łączą kolejne pokolenia, a zabrzmią na żywo w Łukowicy. Wieczorem zagra jeszcze kapela ludowa Głos Beskidu, a całość zakończy zabawa taneczna do północy. Zapraszają wójt gminy Łukowica oraz dyrektor Goxit w Łukowicy. Partner wydarzenia Powiat Limanowski. Patronat medialny Radio RDN.
1: Po reklamie.
0: Fonograf. Grający kalendarz.
3: Kończy dziś 63 lata. Nazywa się Elizabeth Fraser. Jest wokalistką i założycielką zespołu Cocteau Twins. W latach sukcesów charakteryzowała się i wyróżniała delikatnym, abstrakcyjnym wokalem, bo śpiewała w wymyślonym języku. Elizabeth Fraser gościnnie udzielała swojego głosu w utworach takich formacji jak This Mortal Coil czy The Wolfgang Press. Natomiast po rozpadzie Cocteau Twins w 1998 roku podjęła karierę solową. Współpracowała m.in. z zespołem Massive Attack czy Peterem Gabrielem. Nagrała także utwory do filmu Władca Pierścieni. Przypominając Elizabeth Fraser, przypominam kompozycję pochodzącą z bodaj najsłynniejszej płyty zespołu Cocteau Twins, albumu Treasure. Jej tytuł to Donimo.

Dzisiaj przypada 50. rocznica śmierci Jimmy'ego Reeda. Był znakomitym bluesmenem, śpiewakiem, gitarzystą. Grał także na harmonijce ustnej. Był jednym z prekursorów tak zwanego elektrycznego bluesa. Jednym z najsłynniejszych i zarazem najbardziej wpływowych bluesmenów. W roku 1980 został wprowadzony do bluesowej galerii sław, a 11 lat później do jej rock'n'rollowego odpowiednika. Jimmy Reed wpłynął na wielu artystów, między innymi na Jimiego Hendrixa. Z jego dość bogatej teki kompozytorskiej sięgam po utwory, które należą do jego najbardziej rozpoznawalnych kompozycji. Baby, What You Want Me To Do i Shame, Shame, Shame, Jimmy Reed.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Uwaga smyków! Szykuje się wieczór, którego nie warto przegapić. Już w sobotę plac obok remizy OSP Smyków zamieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Od 17.30 czekają na Was kiełbaski z grilla, napoje i dmuchany zamek dla dzieci. A o 19.30 wielki ekran i pełne przygód wakacje Mikołajka. Będzie zabawnie, rodzinnie i zdecydowanie lepiej niż siedzenie w domu. Zaprasza OSP Smyków. Wydarzenie wspierają Smyk Trans Ewelina i Michał Baran oraz Trans Track Wróbel. Partnerzy radny powiatu Kamil Nowak i radny gminy Andrzej Bajor. Smyków, plac obok remizy OSP. Wpadnijcie całymi rodzinami. Mikołajek już czeka.
6: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
7: Znasz się na spawaniu Migmak? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy. Zatrudnij spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
1: Po reklamie.
0: Fonograf. Odkurzone listy przebojów.
8: Od czasu do czasu w fonografie sięgam do list przeboju rozgłośni harcerskiej. Niegdyś, zwłaszcza w latach 70., była to najbardziej prestiżowa lista w Polsce. W końcu sierpnia 1972 roku na szczycie Jeszcze pożyjemy i Marek Grechuta. A w końcu sierpnia roku 1985 Sting i Moon Over Bourbon Street.

0: Fonograf. Grający kalendarz.
1: Jutro kończy 73 lata. Nazywa się Rudy Schubert. Jest piosenkarzem, autorem tekstów, kompozytorem, satyrykiem, prezenterem telewizyjnym i aktorem. Współzałożycielem zespołu Wały Jagiellońskie. To on jest autorem takich hitów tej grupy jak Córka Rybaka, Monika Dziewczyna Ratownika, Tylko mi Ciebie brak, czy Wars Wita. Oto Rudy Schubert i Wały Jagiellońskie.

Miniony wtorek w wieku 80 lat zmarła Dolly Parton, amerykańska piosenkarka country, kompozytorka, autorka tekstów, multiinstrumentalistka, producentka muzyczna, aktorka, pisarka, bizneswoman i zarazem działaczka społeczna. Dolly Parton została oznaczona Narodowym Medalem Sztuki. Jest autorką ponad 3000 piosenek. W roku 2022 wprowadzono ją do Rock'n'Rollowej Galerii Sław. Od marca ubiegłego roku przeżywała śmierć swojego męża, Carla Dina, z którym pozostawała w związku przez blisko 60 lat. W roku 1973 napisała piosenkę I Will Always Love You. Utwór ten odniósł komercyjny sukces, dwukrotnie zdobywając pierwsze miejsce na liście przebojów Hot Country Songs magazynu Billboard, najpierw w czerwcu 1974, a później w październiku roku 1982. 10 lat później Whitney Houston nagrała tę piosenkę w popowo-balladowej aranżacji i nadała jej wymiar ogólnoświatowy. Zanim posłuchamy wersji oryginalnej w wykonaniu Dolly Parton, jeszcze słów kilka. Beyoncé nazwała tę artystkę gwiazdą północy i aniołem, który uczynił świat szczęśliwszym. Kiedyś Dolly Parton w humorystyczny sposób i zarazem wskazujący na dystans do siebie samej stwierdziła: trzeba dużo pieniędzy, żeby wyglądać tak tanio. Oto I Will Always Love You sprzed 53 lat. Dolly Parton.

0: Fonograf, fonograf, fonograf. Fonograf. Odkurzone listy przebojów.
1: Przede mną brytyjska lista singlowa z ostatniej dekady sierpnia roku 1972. Wówczas na miejscu 8 Derek and the Dominos i legendarna Leila, a na pozycji 5 kompletna nowość zespół Slade i Mama We Are Crazy Now.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf.
1: Reklama.
2: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu tarnowskiego, 29 sierpnia odbędą się wyjątkowe 25. dożynki powiatu tarnowskiego, czyli święto plonów, podczas którego będziemy dziękować naszym rolnikom za trud ich pracy na roli. W tym roku zapraszamy Państwa do przepięknie położonej gminy Gromnik.
3: Gościnny Gromnik czeka na Państwa. Gwarantujemy dobrą zabawę, rodzinną atmosferę i niezapomniane wrażenia. Zaczynamy w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 14, uroczystą mszą świętą w Amfiteatrze Letnim w Gromniku.
4: Na 25. dożynki powiatu tarnowskiego zapraszają
2: starosta tarnowski Jacek Chudyma,
3: Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
4: Gwiazdą wieczoru będzie Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Nie może was tam zabraknąć.
5: Te oczy zielone, oszalałe.
6: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
7: Radiowe kino plenerowe.
8: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę 30 sierpnia na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druchami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy Kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami – Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
1: Po reklamie.
0: Fonograf. Odkurzone listy przebojów.
9: I jeszcze dwa hity z brytyjskiej listy singlowej z końca sierpnia roku 1972. Z miejsca czwartego zespół Mott The Hoople w kompozycji Davida Bowie All The Young Dudes, a później ze szczytu Rod Stewart i You Wear It Well.

0: Fonograf. Albumy sprzed lat.
1: W dzisiejszym wydaniu Fonografu jeszcze dwie kompozycje pochodzące z debiutanckiego albumu zespołu Boston, wydanego w sierpniu 1976 roku. Zanim do nich przejdę, jeszcze słów kilka. W minionej godzinie opowiadałem o bardzo dobrych wynikach sprzedażowych. Krytycy jednak byli mniej zgodni. Część z nich widziała w Bostonie

Nie projekt, zbyt gładki, zanadto czysty i przesadnie wypolerowany. Inni natomiast doceniali niezwykłą jakość produkcji i melodyjność. Tu właściwie pojawiał się jeden z ciekawszych paradoksów tego wydawnictwa, bo im bardziej było wyprodukowane, tym bardziej dla szerokiej publiczności brzmiało naturalnie. Ta kontrolowana perfekcja sprawiła, że album stał się wkrótce jednym z fundamentów stadionowego rocka. Warto też spojrzeć na okładkę albumu, jedną z najbardziej rozpoznawalnych w historii rocka lat 70. Przedstawiała futurystyczny statek kosmiczny, przypominający gitarę unoszący się gdzieś w niedalekim kosmosie. To wizualna metafora całej muzyki, rock, który proponował wersję widzianą jakby z orbity. Sterylna, dopracowana, niemal idealna i może właśnie dlatego ta płyta do dziś budzi tak ambiwalentne emocje. Boston nie próbował być dokumentem epoki, był raczej alternatywną wersją rocka. Wersją taką, w której każdy dźwięk jest na swoim miejscu, a chaos, jakikolwiek by nie był, został starannie wyeliminowany. Warto na koniec wspomnieć, że sukces albumu miał też swoją cenę. Perfekcjonizm Toma Scholza sprawił, że kolejne płyty Bostonu powstawały bardzo rzadko, a oczekiwania wobec zespołu rosły szybciej niż jego tempo pracy. Debiut stał się więc zarówno błogosławieństwem, jak i, jeśli nie przekleństwem, to na pewno ciężarem. Na koniec dwie kompozycje, otwierająca drugą stronę wydania winylowego Rock and Roll Band i zamykająca całość Let Me Take You Home Tonight, Boston.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf.
1: Reklama.
2: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września. Od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
1: Po reklamie.
0: Fonograf. Odkurzone listy przebojów.
3: Zaglądam teraz do trójkowej listy przebojów, do ostatniego wydania z sierpnia roku 1996. Po raz pierwszy, w czołowej dziesiątce, Alanis Morissette i Ironic, a na miejscu czwartym Urszula i Niebo dla Ciebie.

I jeszcze jeden hit z trójkowej listy przebojów, dokładnie sprzed 3 dekad. Na szczycie zestawienia kolejny tydzień Tina Turner i On Silent Wings.

0: Reklama.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
0: Po reklamie.
4: Fonograf. Grający kalendarz.
5: Na koniec dzisiejszego wydania fonografu zostawiłem jeszcze jedną karteczkę z kalendarza. Ale zanim do niej przejdę, już teraz chciałbym zaprosić Was serdecznie na przyszłotygodniowe nasze spotkanie o godzinie 12.10, no może 12 i minut kilkanaście. Rozpocznie się pierwsze powakacyjne wydanie Grand Listy. Wiem, że wielu z Was czeka na ten program w odsłonie jesiennej, a zatem tym serdecznie zapraszam. A ta karteczka z kalendarza dotyczy muzyki węgierskiej. Otóż tak się składa, że jutro 83 lata skończy Anna Adamisz. To węgierska autorka tekstów, poetka, ale też i wykonawczyni. Swoją karierę rozpoczęła od pisania tekstów dla zespołu Omega, a potem pisała dla grupy Lokomotiv GT. W 1977 roku otrzymała nagrodę za działalność kulturalną prowadzoną wśród młodzieży, a następnie na festiwalu American Song nagrodę dla autora tekstów. To Anna Adamisz między innymi napisała tekst do słynnego utworu zespołu Omega Dziewczyna, czyli Dziewczyna o perłowych włosach. A zatem na zakończenie dzisiejszego fonografu Omega, a w przyszłą sobotę powakacyjna grandlista. Do usłyszenia. Cześć.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf. Dobra muzyka XX wieku, ale nie tylko. Zaprasza Krzysztof Borowiec.
1: Reklama.
0: Przed nami dni gminy Łukowica. 29 i 30 sierpnia Łukowica będzie żyła muzyką, koncertami i świetną zabawą. W sobotę o godzinie 20 wystąpi duet z Pienin, a o 21 gwiazda wieczoru. Róże Europy, legenda polskiego rocka i ich niezapomniane przeboje. W niedzielę zaczynamy o 14. Na scenie pojawią się orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Ewa Nowel z zespołem oraz Kabaret Zachodni. A o godzinie 18:00 Uniwers. Tacy byliśmy, czy wołanie przez ciszę? To ponadczasowe przeboje, które łączą kolejne pokolenia, a zabrzmią na żywo w Łukowicy. Wieczorem zagra jeszcze kapela ludowa Głos Beskidu, a całość zakończy zabawa taneczna do północy. Zapraszają wójt gminy Łukowica oraz dyrektor Goxit w Łukowicy. Partner wydarzenia powiat limanowski. Patronat medialny Radio RDN.
1: Po reklamie.

Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
3: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: nasz

0: miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
3: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
3: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
3: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
4: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
3: ufamy Tobie.
5: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
3: Amen.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu tarnowskiego, 29 sierpnia odbędą się wyjątkowe 25. dożynki powiatu tarnowskiego, czyli święto plonów, podczas którego będziemy dziękować naszym rolnikom za trud ich pracy na roli. W tym roku zapraszamy Państwa do przepięknie położonej gminy Gromnik.
2: Gościnny Gromnik czeka na Państwa. Gwarantujemy dobrą zabawę, rodzinną atmosferę i niezapomniane wrażenia. Zaczynamy w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 14, uroczystą mszą świętą w Amfiteatrze Letnim w Gromniku.
3: Na 25. dożynki powiatu tarnowskiego zapraszają
1: starosta tarnowski Jacek Chudyma,
2: Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
3: Gwiazdą wieczoru będzie Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Nie może was tam zabraknąć.
4: Te oczy zielone, oszalałe.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: O tym, co dzieje się w zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
8: Pan Rembiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj przy ulicy Nawojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 11 września największe przeboje, niesamowita atmosfera i koncert pełen pozytywnej energii. Zespół Feel wystąpi na żywo podczas sądeckiej jesieni kulturalnej. Przyjdź i zaśpiewaj hity, które zna cała Polska. Śpiewaj razem z tysiącami głosów.
2: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
3: Witaj, szkoło! Spodnie, t-shirty, buty, bluza. A ty, masz już swoją listę? Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu oficjalnie ogłasza powrót do szkoły. U nas znajdziesz wszystko, co masz zapisane na liście zakupów. No to jak? Plecak gotowy? A ty? Europa 2. Przygotuj się na rok szkolny z nami.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę 30 sierpnia na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druhami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami – Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 200 80 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Przed nami dni gminy Łukowica. 29 i 30 sierpnia Łukowica będzie żyła muzyką, koncertami i świetną zabawą. W sobotę o godzinie 20 wystąpi duet z Pienin, a o 21 gwiazda wieczoru. Róże Europy, legenda polskiego rocka i ich niezapomniane przeboje. W niedzielę zaczynamy o 14. Na scenie pojawią się orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Ewa Nowel z zespołem oraz Kabaret Zachodni. A o godzinie 18 Uniwers. Tacy byliśmy, czy wołanie przez ciszę? To ponadczasowe przeboje, które łączą kolejne pokolenia, a zabrzmią na żywo w Łukowicy.

0: Chorem zagra jeszcze Kapela Ludowa Głos Beskidu, a całość zakończy zabawa taneczna do północy. Zapraszają wójt gminy Łukowica oraz dyrektor Goxit w Łukowicy. Partner wydarzenia Powiat Limanowski. Patronat medialny Radio RDN.
1: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Uwaga smyków! Szykuje się wieczór, którego nie warto przegapić. Już w sobotę plac obok remizy OSP Smyków zamieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Od 17.30 czekają na Was kiełbaski z grilla, napoje i dmuchany zamek dla dzieci. A o 19.30 wielki ekran i pełne przygód, wakacje Mikołajka. Będzie zabawnie, rodzinnie i zdecydowanie lepiej niż siedzenie w domu. Zaprasza OSP Smyków. Wydarzenie wspierają Smyk Trans Ewelina i Michał Baran oraz Trans Track Wróbel. Partnerzy radny powiatu Kamil Nowak i radny gminy Andrzej Bajor. Smyków, plac obok remizy OSP. Wpadnijcie całymi rodzinami. Mikołajek już czeka.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Przy ulicy Nawojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy. Zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę 30 sierpnia na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druhami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
1: Po reklamie.
6: Masz w

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 11 września największe przeboje, niesamowita atmosfera i koncert pełen pozytywnej energii. Zespół Feel wystąpi na żywo podczas sądeckiej jesieni kulturalnej. Przyjdź i zaśpiewaj hity, które zna cała Polska. Śpiewaj razem z tysiącami głosów.
3: Pokaż, na co cię stać, ale nie jeden raz. Słuchaj, słuchaj, jaj, jaj.
4: Witaj, szkoło! Spodnie, t-shirty, buty, bluza. A ty, masz już swoją listę? Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu oficjalnie ogłasza powrót do szkoły. U nas znajdziesz wszystko, co masz zapisane na liście zakupów. No to jak? Plecak gotowy? A ty? Europa 2. Przygotuj się na rok szkolny z nami.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: Też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
0: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy. Zatrudnij spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
1: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Marta Jodłowska, zapraszam. Niedziela będzie ostatnim dniem odpustu ku czci Matki Bożej Pocieszenia u jezuitów w Nowym Sączu. W parafii pod wezwaniem Ducha Świętego pielgrzymi od kilkudziesięciu pokoleń wypraszają m.in. łaskę uzdrowienia czy nawróceń. Ojciec Wojciech Łokieć sam przeżył tu uzdrowienie właśnie dzięki długoletniej modlitwie. Jak mówi, takich świadectw jest bardzo dużo.
2: Sprawując tutaj posługę tym sanktuarium, spotkałem się z sytuacjami, w których ludzie przychodzili, lekarze wydawali wyrok po wypadku. W przypadku ciężkim godziny czy dni są policzone tego człowieka. Odprawialiśmy mszę świętą, ludzie przychodzili, proszę księdza, on wrócił do żywych i zdrowych. Ale to nie jedyny przypadek, o którym ja wiem, bo wiele innych rzeczy cudownych dokonało się. No potrzeba tylko żywej wiary, wytrwałej modlitwy. Zgodnie ze słowem Pana Jezusa, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam.
1: W niedzielę, w ostatnim dniu odpustu jezuitów, uroczystą sumę o godzinie 12 odprawi prowincjał prowincji południowej Towarzystwa Jezusowego, ksiądz Mateusz Janyga. Pół godziny wcześniej będzie różaniec w intencji ojczyzny. W Czermnej w niedzielę odbędą się główne uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Pocieszenia. Sumie odpustowej o godzinie 11 przewodniczyć będzie biskup Stanisław Salaterski. Jak mówi proboszcz parafii ksiądz Stanisław Madeja, tegoroczny odpust połączony jest z dwiema ważnymi dla lokalnej wspólnoty rocznicami.
3: Ten rok jest wyjątkowy. Przeżywamy 25. rocznicę konsekracji sanktuarium, jak również 15. rocznicę tego wielkiego wydarzenia, na którą od wieków czekali mieszkańcy Czernej i okolic, koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia. Złote korony na skroniach Matki Bożej zajaśniały 15 lat temu. To była uroczystość wyjątkowa. Było wielu biskupów, kapłanów, no i rzesze wiernych. Z roku na rok coraz więcej przybywa pielgrzymów, składają prośby, podziękowania, ofiarowane są msze święte.
1: Jak dodaje ksiądz Madeja, w pobliżu dzisiejszego sanktuarium stoi wiekowy drewniany kościółek, w którym przed laty zrodził się kult Matki Bożej Czermneńskiej. Tegoroczny odpust odbywa się pod hasłem Uczniowie misjonarze w Szkole Maryi. W niedzielę odbędą się też dni parafii świętej Anny w Żegiestowie. Uroczystości rozpoczną się o 14.30 poświęceniem polichromii w kościele parafialnym, a także koronką do Miłosierdzia Bożego. Następnie będą atrakcje na boisku szkoły podstawowej w Żegiestowie. Wystąpią żegiestowska bukowina, kapela folkowa Muszyniacy, a także artyści ze Słowacji. W programie jest też zabawa z DJ-em, animacje i inne atrakcje dla dzieci. Nie zabraknie również kuchni regionalnej. To kolejna okazja, by wspólnie z Radiem RDN wyruszyć do Medjugorje. Tym razem pielgrzymka odbędzie się w szczególnym czasie, w październiku, miesiącu poświęconym modlitwie różańcowej. Będzie to czas modlitwy, wyciszenia i odkrywania miejsc, do których od lat przybywają pielgrzymi z całego świata. A w programie znalazły się m.in. Medjugorje, Podbrdo, Góra Objawień, a także wpisany na listę UNESCO Mostar. Opiekun duchowy pielgrzymki, ksiądz Marcin Gryzło, podkreśla, że październikowy wyjazd będzie szczególną okazją do rozpoczęcia miesiąca różańcowego w bliskości Maryi.
4: Bardzo się cieszę, że po raz czwarty w tym roku będziemy mieć możliwość pielgrzymować do tego niezwykłego, pełnego pokoju miejsca, jakim na mapie pielgrzymek zajmuje Medjugorje. Wyruszamy w październiku, czyli w miesiącu, w którym Kościół szczególnie zwraca się do Boga przez wstawiennictwo Maryi w modlitwie różańcowej. Ta modlitwa, różaniec, zajmuje wyjątkowe miejsce w objawieniach maryjnych, również w medjugorskich przesłaniach. Modlitwa, która może wyprosić wiele łask i proszę mi wierzyć, że do tej pory, pielgrzymując z tymi, którzy wyruszyli z naszym radiem do Medjugorje, nie spotkałem się z opinią, że nie było warto pielgrzymować, być w tym szczególnym miejscu.
1: Jednym z najważniejszych punktów będzie wejście na Podbrdo, Górę Objawień, gdzie rozpoczęły się wydarzenia związane z objawieniami Matki Bożej. Pielgrzymi odwiedzą też sanktuarium świętego Jakuba, a w programie znalazł się też czas na wypoczynek na Rivierze Makarskiej, plażowanie i spotkanie z lokalnymi gospodarzami, połączone z degustacją regionalnych produktów. Autokarowa pielgrzymka odbędzie się od 3 do 10 października. Zapisy i szczegółowe informacje można uzyskać u opiekuna duchowego pielgrzymki, księdza Marcina Gryzły, pod numerem telefonu 691 147 893.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
1: święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: Tajemnica pierwsza radosna, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie odbyło się sam na sam. Anioł i Maryja, bez żadnych świadków. Maryja całkowicie zaufała Bogu, że w swoim czasie i w najwłaściwszy sposób Pan powiadomi świętego Józefa, jej męża, i nie zawiodła się. I w nim zawsze ufać będę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
1: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.

0: że zaraz po zwiastowaniu zażądał od Maryi, by udała się do swej krewnej Elżbiety. Poszła więc spiesznie. Czy poszła w jakimś towarzystwie? Tego nie wiemy. Z opisu Ewangelii widać tylko na pewno, że Józef nie był przy spotkaniu Maryi z Elżbietą. A czy długa, kilkudniowa droga w góry była bezpieczna? Maryja zaufała, że skoro Bóg tego żąda, to i zaopiekuje się nią w drodze. I ja w każdej okoliczności w Nim ufać będę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
1: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego.

0: Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia, Boże Narodzenie. Zwiastowanie miało miejsce w Nazarecie, a przepowiednie głosiły, że Zbawiciel ma się narodzić w Betlejem. Jak to się stanie? Początkowo wcale się na to nie zanosiło. I znów Maryja i Józef zaufali Bogu. W tym czasie wyszedł edykt cesarski o przymusowym spisie ludności w całym państwie rzymskim. Józef i Maryja udali się do miasta Dawidowego i tam się narodził Zbawiciel. I ja, wbrew wszelkim przeszkodom, w Nim ufać będę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
0: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Choć w istocie rzeczy obowiązek ofiarowania pierworodnego Syna nie odnosił się do Maryi i Józefa, to jednak zaufali oni Bogu, że jak najlepiej jest tak postąpić, jak Bóg żąda od wszystkich. W ten sposób przyczynili się do wypełnienia obietnicy danej dawno Symeonowi i Annie, że nie umrą, zanim nie ujrzą Zbawiciela. I ja we wszystkich oczekiwaniach w Nim ufać będę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
0: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica piąta. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Maryja i Józef właściwie nie zgubili Jezusa, lecz tylko stracili Go z oczu. Jezus był blisko w świątyni, skąd przed kilku godzinami wyszli. Teraz szukali Go wszędzie, gdzie tylko po ludzku sądząc spodziewali się Go znaleźć, lecz na próżno. Nie stracili jednak nadziei, że Go odnajdą. I tam, gdzie poszli szukać ratunku, u Boga, w świątyni, odnaleźli Jezusa. I ja w mym poszukiwaniu Boga zawiedziony nie będę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
0: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Pod Twoją obronę
0: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. Amen.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Uwaga smyków! Szykuje się wieczór, którego nie warto przegapić. Już w sobotę plac obok remizy OSP Smyków zamieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Od 17.30 czekają na Was kiełbaski z grilla, napoje i dmuchany zamek dla dzieci. A o 19.30 wielki ekran i pełne przygód wakacje Mikołajka. Będzie zabawnie, rodzinnie i zdecydowanie lepiej niż siedzenie w domu. Zaprasza OSP Smyków. Wydarzenie wspierają Smyk Trans Ewelina i Michał Baran oraz Trans Track Wróbel. Partnerzy: radny powiatu Kamil Nowak i radny gminy Andrzej Bajor. Smyków, plac obok remizy OSP. Wpadnijcie całymi rodzinami. Mikołajek już czeka.
2: Radiowe kino plenerowe.
4: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę 30 sierpnia na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druhami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami – profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa.
2: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Jasna Góra.
3: Te śluby, możemy powiedzieć, one nie są nastawione tylko na 56 rok. One były nastawione na kolejne lata. Później prymas powie, że te śluby mają być realizowane w drugim tysiącleciu chrześcijaństwa.
4: W 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu złożonych na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku zapraszamy na cykl audycji Królowo Polski przyrzekamy.

0: W ostatniej już audycji zapraszam na spotkanie z księdzem profesorem Dominikiem Zamiatałą, historykiem, z którym podejmiemy próbę refleksji nad aktualnością przesłania treści jasnogórskich ślubów narodu.
1: Kwestia aktualności ślubów. One były złożone 70 lat temu, że były na tamte czasy. Ale proszę zwrócić uwagę, że prymas Wyszyński, jak i episkopat, duchowieństwo, Paulini, czy panie związane z Marią Okońską, to tak zwane ósemki, one dostrzegały problem religijności społeczeństwa polskiego, osłabienie religijności. Stąd te śluby były odpowiedzią. Na co zwracano uwagę? Przede wszystkim na to, że jest duże odstępstwo od wiary z Polaków, osłabienie też wiary, kwestia osłabienia więzi z Kościołem, kwestie moralne. Mamy problem rozwodów. Problem aborcji, czyli mordowania dzieci nienarodzonych. I też warto zwrócić uwagę, gdzie też podkreślano wzajemną nienawiść między ludźmi. Konflikty, podziały w społeczeństwie.
2: Które dzisiaj też można zaobserwować.
1: I też zwracano uwagę na programową ateizację. I teraz, jakie podjąć działania, żeby to zablokować, a jednocześnie podnieść wiarę Polaków. Stąd rzeczywiście podjęto w naszym narodzie, kiedy ta religijność maryjna była mocno zakorzeniona, stąd uważano, że Maryja jest najlepszą pomocą w dojściu do Boga. Maryja prowadzi do Jezusa, tak samo Maryja poprowadzi naród polski do Jezusa, do Boga. I dzisiaj możemy zrobić pewne paralele, analogie, co było 70 lat temu i dzisiaj. Wiele jest podobieństw w kwestii społeczeństwa. Stąd te śluby, bo one, możemy powiedzieć, one nie są nastawione tylko na 56 rok. One były nastawione na kolejne lata. Później prymas powie, że te śluby mają być realizowane w drugim tysiącleciu chrześcijaństwa.
2: One też były takim sztandarowym programem przygotowań do milenium chrztu Polski.
1: Tak, one stały się programem całej Wielkiej Nowenny, bo te śluby były rozpracowane już bardziej szczegółowo. I one rzeczywiście spowodowały wiarę Polaków, bo proszę zwrócić uwagę, władze się tego nie spodziewały, że próbowały utrudniać na różny sposób. Dla władz był szok. 26 sierpnia 1956 roku to, co się wydarzyło w Częstochowie, dla władzy było szokiem. Bo 44, 45, 56 mamy, jest 11 lat ateizacji społeczeństwa, walki z Kościołem. Okazuje się, że te działania, możemy powiedzieć, były płonne, tak? Bo na tych uroczystościach, mimo takich czy innych środków komunikacyjnych, nie było tak rozwiniętej kolei, transportu samochodowego czy autobusowego, zgromadziło się z całej Polski około, są różne dane, od 600 tysięcy do 1,5 miliona. Ja jestem zwolennikiem mówić od 1 400 000 500 000 pątników. To widzimy, że jednak to oddziaływanie, praca w parafiach w ramach tego programu przygotowania odniosło skutek, bo w takich czy innych trudnościach komunikacyjnych tyle osób się zgromadziło. Ciekawą rzeczą, że jednym z pątników był ówczesny szef organów bezpieczeństwa katowickich, Franciszek Szlachcic. Był jako uczestnik. W swoich takich wspomnieniach opisuje to wydarzenie, że mówi, że 20 lat wcześniej był jako młody chłopak z pielgrzymką z parafii, gdzie szedł po prostu boso i dopiero czywiki ubrał, jak wchodzili na tę górę. I sam Szlachcic opowiada, że on był pod wrażeniem postawy tych pątników, tej liczby, bo on sam też podaje, że jego zdaniem było około 1,5 miliona ludzi. I też rozpoznał, czy niektórzy inni funkcjonariusze organów bezpieczeństwa rozpoznawali
2: siebie nawzajem.
1: Ale też opisuje, że największe wrażenie zrobił pusty fotel. No to się uświadomiło, jak wielkie znaczenie ma prymas Wyszyński w narodzie polskim wśród polskich katolików. Ale też wrażenie zrobiły śluby. Tutaj nie widział żadnych podtekstów politycznych, tylko kwestie religijne, bo rzeczywiście śluby dotyczyły kwestii religijnych, wiary. I też warto zwrócić uwagę, bo dzisiaj też czasami się pojawia w różnych mediach, czy w różnych wypowiedziach, że śluby mają taki charakter społeczny, katolickiej nauki społecznej. Tam nie ma żadnej katolickiej nauki społecznej. Tam jest doktryna, tam jest kwestia katechizmu, wiary. Czyli mamy tutaj odrodzenie wiary, a nie kwestie społeczne. Wiadomo, że wiara wpływa na kwestie społeczne, bo wiara wpływa na postawy człowieka. I na to zwracano uwagę w tych ślubach, żeby odrodzić, a jednocześnie wiarę w Boga Tu mamy ten element jak w dekalogu. Mamy pierwsze trzy przykazania, czyli wiara człowieka i relacje z Bogiem, a później mamy relacje z drugim człowiekiem. Tak samo możemy powiedzieć w ślubach. Mhm.
2: Księże profesorze, tak z punktu widzenia historyka, 70 lat, dużo i mało. I też zastanawiam się nad tym, jakim byśmy byli społeczeństwem, gdyby nie jasnogórskie śluby narodu. Jakie byłyby te pokolenia pierwsze po złożeniu tych ślubów?
1: Jakim bylibyśmy społeczeństwem?
2: Gdzie my byśmy dzisiaj byli?
1: Byśmy
2: jako
1: byli
2: naród?
1: Tak jak społeczeństwo w Czechosłowacji, na Węgrzech, czy w innych krajach, dawnych krajów demoludów. Byśmy byli społeczeństwem zalicyzowanym, zateizowanym, bo jednak te śluby doprowadziły do w jakiś sposób odrodzenia wiary, gdzie komuś sobie nagle zdali sprawę, że jest to potężny, można powiedzieć, jakiś zryw społeczny. Co też warto zwrócić uwagę, że władze komunistyczne, które próbowały początkowo utrudniać, nie zezwalać na pielgrzymki zorganizowane na tą uroczystość 26 sierpnia, więc Polak zawsze potrafi ominąć władzę, że jak organizowano wyjazd na Jasną Górę, to pod pretekstem wyjazdu na jakąś wystawę czy zwiedzanie
2: do Katowic. Stalinogrodu?
1: Tak, do Stalinogrodu. A wiadomo, że głównym punktem jest Jasna Góra. Mhm. I też indywidualnie. Niektórzy się nie przejmowali. Władze komunistyczne już po sierpniu obawiały się, że jakiekolwiek radykalne podejście, działania spowodują, że może być powtórka z 28 czerwca 56 roku w Poznaniu. I co jest interesujące, że w jaki sposób podjęły współpracę z Paulinami w kwestii aprowizacji i organizacji i też były pod wrażeniem, że to była rzeczywiście uroczystość religijna, nie było żadnych ekscesów, a nawet zwiększyły aprowizację w kwestii wody, jedzenia i tak dalej. I o czym się też mało mówi, że nagle dla wyjeżdżających postawiano dodatkowe pociągi. Wagony. To też pokazuje. Też jeśli patrzymy na to, to było odrodzenie. Mamy później 9 lat nowenny i dało to w jakiś sposób odrodzenie. I warto też zwrócić uwagę, że jeśli są badania takie, to już kilka razy mówiłem, kwestia religijności. Koniec lat 50., początek 60. przyznawało się 20% że to są ateiści niewierzący w Boga.
2: Taka grupa społeczeństwa.
1: Mamy 66 rok, kolejne badania, okazuje się, że jest niecałe 10%. Czyli?
2: Spadek.
1: Działania, jakie podjęto, to rzeczywiście wpłynęły, bo rodzice byli w jakiś sposób mocno zaangażowani w kształcenie, wychowanie religijne dzieci. Też dzieci wpływały na rodziców, ale też zaktywizowano duchowieństwo, bo wiadomo, że nie było grup religijnych, bractw, stowarzyszeń, bo to zostało rozwiązane w 1949 roku, ale poprzez taką działalność duszpasterstwa parafialnego, można powiedzieć takiego podstawowego, to jednak to wpłynęło bardzo mocno na religijność.
2: Czyli bardzo poważnie potraktowano te śluby.
1: Tak. I jak nawet jak się kiedyś

0: nagle się ludzie na takim spotkaniu, na takiej uroczystości, jak to było na Jasnej Górze, nagle patrzą, że podobnie myślących, wierzących, tak jak ja, nie jest to kilka osób, kilkadziesiąt, to są setki tysięcy, są miliony. To daje, dodaje siłę.
1: Poczucie tak? ufności też, tak, jakoś ufności, nadziei
0: ale,
1: wobec
0: ale,
1: siebie.
0: Ale siłę. Tak. Siłę. I to rzeczywiście mocno wpłynęło na władze komunistyczne, bo co się dzieje w tym czasie? Komuniści szukają, po prostu wiedzą, że jest, musi nastąpić ta destalinizacja, bo ona następuje w 1956 roku. I to wpływa, że szukają człowieka, który byłby strawny dla społeczeństwa polskiego. Bo ludzie wiedzą, co był komunizm, jaki terror prowadził, ile osób zostało zamordowanych i tak dalej, jakie było zastraszenie. I szukają człowieka, który by w jakiś sposób złagodził podejście Polaków do systemu. Znajdują Gomułkę. W 1956 zostaje pierwszym sekretarzem. I Gomułka zdaje sobie doskonale sprawę, że musi się liczyć z Kościołem. Stąd zgoda na powrót prymasa do Warszawy. Ale prymas mówi... Nie chodzi o mnie, chodzi o Kościół w Polsce i innych biskupów. Powrót biskupów do swoich diecezji, sióstr zakonnych, księży zakonnych, braci zakonnych do swoich klasztorów, księży do parafii. I tu widzimy tą siłę. Te śluby dały siłę Kościołowi, bo prymas wiedział, że ma za sobą potężne poparcie ludzi wierzących. Komuniści zdają sobie doskonale sprawę, że oni przegrali. W tym momencie oni mają świadomość przegranej batalii o ateizację społeczeństwa polskiego. I Gomułka później będzie próbował wprowadzać inne formy ateizacji, laicyzacji społeczeństwa. Już nie taki sposób brutalny, jak było w czasach stalinowskich, tylko inny. Ale tutaj ma już inną rzeczywistość społeczną Kościoła i ludu wiernego. Oni są wierzący. Oni nie boją się uczestniczyć w peregrynacji obrazu jasnogórskiego. Nie boją się wyznawać swoją wiarę. Mimo, że cały czas są tłamszeni. I to daje siłę. Dzisiaj, jeśli patrzymy na to, co się dzisiaj dzieje, to warto sięgnąć do naszych przodków i jak oni dali radę, nawet w tak trudnej sytuacji, jak był stalinizm, bo proszę zwrócić uwagę, że desalinizacja, odwisz sięgała, tak jak prymas też zwrócił uwagę, że sięga inne rzeczywistości, tylko nie ma odwisz wobec Kościoła. 26 sierpnia zmienił tą sytuację.
1: Ważne, żeby tworzyć wspólnotę, tak, jedność. Tak, to jest podstawa i to jest chyba to, czego się komuniści nie spodziewali, że po jasnogórskich ślubach narodu, po tym spotkaniu w 56 tu na Jasnej Górze coś takiego nastąpi, tak, że wyrośnie wspólnota.
0: Tak, ale też warto zwrócić uwagę, wspólnota wokół pasterza, wokół biskupów. Komuniści próbowali skonfliktować biskupów między sobą, duchowieństwo z biskupami i wiernych z hierarchią kościelną. Śluby pokazały jedność. I też śluby pokazały, że jesteśmy wierni naszym pasterzom, tak? Jesteśmy naszymi pasterzami. I to jest wzajemna odpowiedzialność. Pasterze są odpowiedzialni za wiernych, ale też wierni odpowiedzialni za pasterzy. Tak? Czyli mamy wspólnotę Kościoła, tak? Czyli lud Boży.
1: I na koniec zostawiamy Państwa z tymi myślami, bo jest na czym myśleć. Księże profesorze, dziękuję pięknie.
0: Ja też dziękuję. Szczęść Boże.
1: W ostatniej wakacyjnej audycji z cyklu Jasnogórskie Śluby Narodu wczoraj, dziś, jutro o aktualności złożonych 70 lat temu przyrzeczeń w jasnogórskim sanktuarium rozmawiałem z księdzem doktorem habilitowanym Dominikiem Zamiatałą, historykiem dziejów najnowszych i historii Kościoła, profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, współautorem książki Jasnogórskie Śluby Narodu wczoraj, dziś, jutro.
2: To była audycja powtórkowa.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę.

0: Reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
0: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Pan Rembiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV jako pierwszy papież bierze dziś udział w procesji łodziami po jeziorze Albano w Castel Gandolfo. Caritas Polska włącza się w pomoc ofiarom katastrofalnej powodzi w Nepalu. W Londynie trwają przygotowania do tegorocznego Marszu dla Życia. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV bierze dziś udział w tradycyjnych uroczystościach ku czci Matki Bożej w Castel Gandolfo. Papież odprawił mszę świętą w kościele Najświętszej Maryi Panny Jeziora, a następnie dołączył do procesji, której część odbywa się na jeziorze Albano. W uroczystościach uczestniczyli wcześniej święci Paweł VI i Jan Paweł II, jednak żaden z nich nie wziął udziału w procesji na wodzie. O znaczeniu tego wydarzenia mówi proboszcz Castel Gandolfo, ksiądz Tadeusz Rozmus.
2: Rok 2026 jest rokiem, w którym dziękujemy za 400 lat obecności papieży. W 1626 roku papież Urban VIII był tym pierwszym, który przybył do Castel Gandolfo, rozpoczynając długą obecność papieży w tym miejscu. Także jest to dziękczynienie między innymi za ten wielki dar, którym jest piękno Castel Gandolfo. Papież przybywa również po to, żeby podziękować za dar piękna dzieła stworzenia. Patrząc na naturę, na przyrodę, która tutaj jest obecna, rzeczywiście z piersi wyrywa się jakby automatycznie. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to wszystko, co stworzyłeś.
1: Dziś także Leon XIV opublikował dokument Mutua Concordia, zmieniający przepisy dotyczące katolickich kościołów wschodnich oraz przekazał środki finansowe na pomoc poszkodowanym w katastrofalnej powodzi w Nepalu. Więcej informacji na portalu Vatican News. Powódź błyskawiczna, która 26 sierpnia uderzyła w północ Nepalu, zniszczyła domy, sklepy, drogi, mosty i infrastrukturę energetyczną. Tysiące mieszkańców potrzebują pomocy. Na miejscu Caritas uruchomiła kuchnię, przygotowuje także transporty artykułów pierwszej potrzeby. Do działań dołącza Caritas Polska, mówi ksiądz Ireneusz Krause.
3: Caritas Polska za pośrednictwem Caritas Nepal uruchamia pomoc dla poszkodowanych w powodzi błyskawicznej w dystrykcie Rasuwa w Nepalu. Zebrane środki zostaną przeznaczone na najpilniejsze potrzeby. Caritas Polska prowadzi programy pomocowe w Nepalu od 2015 roku po tragicznym trzęsieniu ziemi. Pomagamy zarówno w sektorze ochrony zdrowia, jak i odbudowie źródeł utrzymania. Zachęcamy do wsparcia działań w Nepalu poprzez stronę internetową caritas.pl.
1: W Londynie trwają przygotowania do tegorocznego Marszu dla Życia. Obrońcy życia przejdą 5 września przez centrum brytyjskiej stolicy pod hasłem Aborcja rani rodzinę.
4: Udział zapowiedziało 14 katolickich biskupów, dwa razy więcej niż przed rokiem. Liczba aborcji w Anglii i Walii osiąga rekordowe poziomy. Według brytyjskiego urzędu statystycznego niemal 1 na 3 poczęcia kończy się przerwaniem ciąży. 5 września na ulicach Londynu wybrzmi również silny głos sprzeciwu wobec śmierci na życzenie. 11 września w Izbie Gmin odbędzie się drugie czytanie nowego projektu ustawy legalizującej wspomagane samobójstwo. Poprzedni projekt upadł dzięki ogromnemu sprzeciwowi Izby Lordów, która de facto nie dopuściła do jego uchwalenia. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Bądź pozdrowiona, Maryjo, Matko Jasnogórska. Kiedy każdego wieczoru stajemy do apelowej modlitwy i chcemy Ci zawierzyć cały kończący się dzień, te wszystkie sprawy, które nas spotkały, to wszystko, co doświadczyliśmy, czego nam zabrakło, albo co dzięki Twojej łasce otrzymaliśmy w nadmiarze. A Ty, jak dobra matka, chcesz nas słuchać, brać na kolana i przytulać do swego niepokalanego serca. Kończący się miesiąc sierpień przypomina nam Twoje wielkie ingerencje w historię naszego narodu. Przypomina, że każdego z nas osobiście chcesz otaczać płaszczem opieki, że każdego z nas chcesz doprowadzić na wyżyny świętości. Dziś, kiedy wspominamy męczeństwo świętego Jana Chrzciciela, możemy sobie uprzytomnić, jak napisał święty Paweł w jednym ze swoich listów, że grzech zawsze rodzi śmierć, że Herod, pomimo tego, że chętnie słuchał Jana, nie poszedł za jego przepowiadaniem, bo bardziej zależało mu na opinii ludzkiej. Dlatego przez grzech i ludzką opinię poprzednik Twojego Syna, ten, którego zapowiadał Jan Chrzciciel, stracił głowę. Ile razy, Matko, zostawiamy Ciebie i Twojego Syna, a wybieramy to, co podoba się temu światu, a co nie jest zgodne z wolą Bożą na nasze życie. Ile razy grzech wydaje nam się lepszy, łatwiejszy i przyjemniejszy niż podjęcie zmagania o zachowanie Bożego prawa. W jasnogórskich ślubach narodu błogosławiony kardynał Wyszyński zaprosił nas, abyśmy przyrzekli, że będziemy zawsze żyć w stanie łaski uświęcającej. Czy rzeczywiście, Matko, zawsze wybieramy świętość, a nie staczamy się w bagno grzechu? Czy zawsze w sercu mamy radykalną decyzję odcięcia się od pokusy, a może przez ocenę, osąd i złe myśli ucinamy głowę Jana Chrzciciela, tym, którzy nam po ludzku nie leżą, mając jeszcze fałszywy uśmiech na twarzy? Ty, o Matko, nigdy nie byłaś naznaczona grzechem, ale dotknęły Cię jego konsekwencje, tak jak Twojego Syna. Stojąc pod krzyżem Jezusa, razem z Nim złożyłaś siebie jako ofiarę, gdy miecz boleści przebił Twe serce. Ale nigdy, Matko, nie straciłaś wiary, że to ma sens. I jak uczył nas papież Benedykt XVI w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański, jesteś tą, która jako pierwsza uwierzyłaś i niosłaś swój własny krzyż razem z Synem, a potem wraz z Nim zaznałaś radości zmartwychwstania. Doprowadź nas, Matko, na szczyty świętości. Wypraszaj łaskę wierności Jezusowi, abyśmy nigdy nie zaprzepaścili zaszczepionego w nas daru życia wiecznego. W tej modlitwie apelowej, jak każdego dnia, chcemy polecać Ci nasze intencje, prosząc za cały Kościół Święty, papieża Leona, biskupów, prezbiterów, diakonów, braci i siostry zakonne. Oddajemy Ci nasz pauliński zakon, ojca generała Beniamina, każdy nasz dom zakonny i klasztor, gdzie posługujemy, w szczególności ten jasnogórski konwent na czele z ojcem przeorem Grzegorzem, który obrałaś sobie jako miejsce szczególne dla Twojej czci i chwały. Prosimy o pokój na świecie i zawierzamy naszą ojczyznę, prosząc, aby była zawsze wierna Bogu, krzyżowi i Ewangelii Twojego Syna. Oddajemy Ci parafię pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Wirach oraz całą diecezję świdnicką, która od dnia Twojej jasnogórskiej uroczystości ma łaskę spotykania się z Tobą w świętej ikonie nawiedzenia. Polecamy media katolickie, które transmitują tę modlitwę apelową, w szczególności Radio Jasna Góra, Radio Maryja i Telewizję Trwam.
Oddajemy Ci pielgrzymów dnia dzisiejszego, piesze pielgrzymki z Gomunic, Czarnego Lasu, z diecezji bielsko-żywieckiej, z parafii Kościelec, pieszą pielgrzymkę z Olsztyna oraz Rogowa. Zawierzamy pielgrzymów rowerowych z Rozprzy i Starych Panewnik, z Kielce, Dymina, Kłodawy, pielgrzymkę rowerową wojowników Maryi z Rzeszowa, Dębicy, Janowa Lubelskiego i Stalowej Woli. Polecamy pielgrzymów z Goworowa i z Rio de Janeiro w Brazylii. Zawierzamy pielgrzymów z Chorzowa, którzy przed Twoim obliczem podejmą trud nocnego czuwania. Polecamy Ci wszystkich chorych.

0: naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.

0: Owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. A chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu.

0: odpowiedź, Panie, błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synu swoim nas, Synowi swojemu nas poleca, swojemu Synowi nas odda.
1: Ojca przeora Grzegorza prosimy o udzielenie błogosławieństwa.
2: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Do północy pozostały niespełna 2 minuty. Już za chwilę będziemy łączyć się z Sanktuarium Matki Boskiej, Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu, skąd przeprowadzimy transmisję uroczystej mszy świętej o północy na zakończenie odpustu. A mszy świętej przewodniczył będzie przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda.

Ekscelencjo, czcigodny księże arcybiskupie Tadeuszu. Z radością i wielką wdzięcznością witamy księdza arcybiskupa w naszej parafii i zarazem w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu, które od lat jest dla nas tu zgromadzonych i przybywających tu pielgrzymów przystanią pocieszenia i duchowym zaciszem. Dziękujemy Ci za to, że przyjąłeś nasze zaproszenie i zechciałeś przewodniczyć dzisiejszej Eucharystii podczas naszego odpustu parafialnego. Wspólnie gromadzimy się tu, aby prosić naszą Matkę i Pocieszycielkę o opiekę, siłę oraz błogosławieństwo Boże dla naszych wspólnot. Niech ta święta Eucharystia umocni naszą wiarę, byśmy tak, jak głosi hasło naszego odpustu, umieli wprowadzać ją w czyn. Księże arcybiskupie, obiecujemy modlitwę w intencji księdza i prosimy, abyś przewodniczył naszemu zgromadzeniu oraz umocnił nas swoim słowem. Szczęść Boże!

Jest to dla nas wielkie wyróżnienie i zaszczyt, że ksiądz arcybiskup, który jest przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, dzisiaj właśnie jest z nami tutaj na Pasiercu, aby się modlić, aby wspólnie razem z nami też i słuchać Słowa Bożego i łamać chleb życia, chleb eucharystyczny. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie witamy i cieszymy się księdza arcybiskupa obecnością. Witam was, kochani, bardzo serdecznie wszystkich, od najmłodszych do najstarszych, tych, którzy przybyli tutaj pieszo w jakikolwiek sposób. No, jest to przepiękny widok, kiedy tyle osób jest na tym naszym pasierbieckim wzgórzu pocieszenia, aby w środku nocy, przecież to taka nietypowa pora, aby być tutaj, modlić się, aby przytulić się do Matki Najświętszej, aby poczuć to prowadzenie do Jezusa. Witam was, kochani, jeszcze raz wszystkich. Witam kapłanów. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy łączą się z nami w transmisji RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, oczywiście również tej internetowej, też i przez portal Tymbark.in. Te podziękowania za te transmisje składamy dzisiaj na ręce dyrektora RDN Małopolski, RDN Nowy Sącz, księdza Jana Bartoszka. Księże arcybiskupie, jeszcze raz prosimy o przewodniczenie Eucharystii.

tym dniu wyjątkowym odpustu parafialnego i tego sanktuarium, a więc w tym dniu, kiedy czcimy Matkę Bożą Pocieszenia, pragniemy ją prosić, aby kierowała nasze myśli, nasze pragnienia, nasze serca ku Chrystusowi, swojemu Synowi i aby wypraszała nam wybaczenie, przebaczenie wszystkich naszych grzechów, abyśmy z czystym sercem mogli sprawować tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem. Wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać gwałt i ruina. Tak słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie, nie będę go już wspominał, ani mówił w jego imię. Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień zażrący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Oto słowo Boże.

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł, albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania.

Czcigodni i drodzy bracia w kapłaństwie wraz z księdzem kustoszem, siostry zakonne, osoby konsekrowane, członkowie ruchu wspólnot i bractw, drodzy bracia i siostry, pielgrzymi i czciciele Matki Bożej Pocieszenia tronującej w tym pasierbieckim sanktuarium. Dzisiaj pragnę przede wszystkim dziękować Bogu za to, że mogę razem z wami przeżywać uroczystość patronalną tego sanktuarium. Jest to piękne święto, bo piękna jest również ta, do której tutaj oddajecie cześć, Matka Boża Pocieszenia. Nie chcę powracać do historii powstania tego sanktuarium, ale kilka słów chcę powiedzieć, przypomnieć choćby tylko dla tych, którzy może po raz pierwszy przybyli do tego sanktuarium, aby dzisiaj wspólnie się modlić. Chcę powiedzieć, że poruszyła mnie mocno historia przybycia Maryi do Pasierbca. Dostrzegam w niej działanie opatrzności Bożej, bo Bóg zapragnął, aby Maria zamieszkała pośród was i niosła wam swoje macierzyńskie pocieszenie. Bóg nigdy nie przestaje o nas myśleć, ani nigdy też o nas nie zapomina. I dlatego nawet w okolicznościach dla nas trudnych, czasem niezrozumiałych, a niekiedy nawet wręcz skrajnych, wkracza w ludzkie życie z orędziem miłości, nadziei i pokoju. Tak właśnie było w życiu Jana Mastrasa, powołanego do cesarskiej armii i wysłanego na front wojny pomiędzy Austrią i Francją. Gdy został ciężko ranny i znalazł się w sytuacji, która wydawała się prowadzić go do nieuchronnej śmierci, pod końskimi kopytami szarżującego wojska, zaczął modlić się i błagać Marię, aby go osłoniła swoim płaszczem. Nie zginął. W tych dramatycznych okolicznościach Maria przyszła i otoczyła go swoim płaszczem, a on złożył ślub, że jeśli wyzdrowieje i szczęśliwie powróci do swojej miejscowości, do swojego domu, z wdzięczności ku Najświętszej Marii Pannie wybuduje kapliczkę. Ślub złożony wówczas wypełnił w roku 1822, wznosząc kamienną kapliczkę. I o dziwo, i tu jest właśnie to działanie opatrzności Bożej, bo od samego początku ta kapliczka, to miejsce stało się miejscem, w którym obficie rozlewała się łaska Boża. Matka Boża Pasierbiecka pośredniczyła w jej udzielaniu, przyciągając do siebie coraz liczniejsze rzesze wiernych, nie tylko spośród mieszkańców tutejszej miejscowości, ale także i z okolicznych wiosek, czy też całego regionu. Ludzie przychodzili tutaj, aby doświadczyć pocieszenia, którego przecież tak bardzo potrzebowali w trudnych czasach rozbiorów. Wielu z nich doznawało szczególnej łaski i dlatego powracało, by dziękować Bogu i ponownie powierzać Marii swoje trudne sprawy, swoje cierpienia, troski i nadzieje. I tak dzieje się po dziś dzień. Wasza dzisiejsza tak liczna obecność, nawet z odległych miejscowości, myślę, że jest chyba najlepszym tego potwierdzeniem. I dlatego dziękuję wam za to, że dzisiaj jesteście tutaj, że dzisiaj stajecie przed Marią, aby nie tylko zawierzać swoje sprawy, ale przede wszystkim zawierzać sprawy naszych rodzin, naszych wiosek, naszych miast, naszych parafii, a przede wszystkim naszej ojczyzny, bo wiemy, że wiele zła się w tej naszej ojczyźnie dzieje. Umiłowanie w Chrystusie, siostry i bracia,
Boża opatrzność wybrała to miejsce, aby mogła w nim zamieszkać Matka Boża, Matka Syna Bożego i Matka Pocieszenia. Otrzymaliście tutaj wielki dar wiary i wielki duchowy skarb, jakim jest doświadczenie pocieszenia przez właśnie macierzyńską obecność Maryi. Jest to skarb, który nie może pozostać zamknięty jedynie w murach tego sanktuarium. Powinien promieniować nie tylko na najbliższą okolicę, ale także na cały region, a może jeszcze i szerzej. Maria chce, abyście to wy stali się zwiastunami tego pocieszenia, nieśli je innym i pokazywali, że warto jej zawierzyć i warto tu do niej przyjść ze swoimi sprawami, a tym bardziej z trudnościami. Marii nie jest obojętny nasz los. Ona szuka, jak nam pomóc. Pragnie odbudować w naszych sercach przybywających tu pielgrzymów wiarę i zaufanie Bogu. Pragnie napełniać ludzkie serca pokojem i wlewać w nie nadzieję. I chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak bardzo tego potrzebujemy w naszych czasach trudnych, niespokojnych i naznaczonych licznymi kryzysami. Kryzysem wiary, kryzysem tożsamości chrześcijańskiej, kryzysem cywilizacji, kryzysem moralności, a nawet kryzysem rozumienia samego człowieka. A przyczyn tych kryzysów jest z pewnością wiele, a pogłębia je dodatkowo materializm, przekonanie, że dobra doczesne mogą zaspokoić wszystkie ludzkie pragnienia, tym także pragnienie Boga. Człowiekowi żyjącemu w dobrobycie łatwo jest uwierzyć, że pieniądz, wygoda, sukces i bezpieczeństwo materialne mogą zastąpić Boga i stać się fundamentem ziemskiego szczęścia. Ale tak nie jest. Przekonał się kiedyś o tym pewien człowiek, którego spotkałem w hospicjum. Był już w stanie terminalnym. Miał około 65 lat, ale był pełen goryczy. Kiedy podszedłem do jego łóżka i zapytałem, dlaczego tyle goryczy w jego sercu, odpowiedział: starałem się być dobrym człowiekiem, a dzisiaj umieram, bo nie wierzyłem w Boga i nie wierzę w Boga i widzę, że to wszystko nie miało sensu. To wszystko nie miało sensu. Jakże to smutne, że człowiek dochodzi do takiego stwierdzenia, że nie miało sensu. To dramatyczne wyznanie. Ale w tym dramatycznym wyznaniu, wypowiedzianym u kresu życia, zawarta jest bolesna prawda. Nie wystarczy być dobrym człowiekiem. Potrzebujemy także wiary, ponieważ wiara daje nadzieję i pozwala spojrzeć na życie z perspektywy większej niż tylko doczesność. Trzeba być dobrym człowiekiem zakorzenionym w wierze, ponieważ wiara otwiera przed nami perspektywę życia wiecznego, do którego wszyscy jesteśmy powołani. To właśnie wiara otwiera przed nami perspektywę wieczności i pomaga nadać właściwy sens naszemu ziemskiemu życiu. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby wesprzeć nas w tym dążeniu do wieczności. On uwolnił nas z niewoli grzechu, uczynił dziećmi Bożymi i na nowo rozpala w nas, w naszych sercach, pragnienie życia z Bogiem. Na krzyżu w niewypowiedzianym cierpieniu oddał za nas swoje życie, aby nam pokazać, jak bardzo Bóg kocha każdego z nas i jak bardzo pragnie naszego zbawienia
oraz naszego prawdziwego szczęścia. Ale nie wszyscy to rozumieją i nie wszyscy tę miłość chcą przyjąć i na niej budować swoje życie. Człowiek jest wolny, mówił kiedyś święty Jan Paweł II podczas jednej z podróży apostolskich do Polski. Człowiek jest wolny i może wybierać, ale też musi wiedzieć, że ponosi konsekwencje swoich wyborów. Człowiek musi wiedzieć, że każde świadome oddalanie od siebie Boga naraża go na niebezpieczeństwo, że wówczas w jego sercu, w miejsce Boga wstąpi zły duch, szatan. A ten odwieczny przeciwnik Boga i człowieka natychmiast to wykorzystuje, by wmawiać człowiekowi, a więc nam wszystkim, że niebo nie jest ważne, że należy żyć wyłącznie chwilą obecną i troszczyć się przede wszystkim o sprawy doczesne. Przekonuje, że szczęście można budować bez Boga, a wystarczą do tego sukces, bogactwo, wygoda czy też przyjemność. Wmawia, że Boże przykazanie to ograniczenie wolności, a grzech nie niesie ze sobą żadnych poważnych konsekwencji. Przekonuje człowieka, że prawda jest względna, że dobro i zło zależą wyłącznie od osobistej opinii, a wolność oznacza życie bez odpowiedzialności i zobowiązań. W ten sposób zasiewa prawdziwy zamęt w umyśle i w sercu oraz w naszym sumieniu. Człowiek jest wolny i może wybierać. Jeśli zamiast miłości wybiera drogę bez Boga, musi być świadomy, że ta droga jego wyboru prowadzi niechybnie do wspomnianych wcześniej kryzysów. Nie tylko wiary, ale także wartości, sumienia i osobistej godności człowieka. A kiedy taki kryzys pojawia się, człowiek traci orientację i coraz trudniej jest mu odróżnić prawdę od fałszu, dobro od zła. Staje się wówczas podatny na różnego rodzaju ideologie i koncepcje, które wypaczają ewangeliczną wizję człowieka. Proponują modele rodziny niezgodne z Bożym zamysłem, jak również pseudowartości pozostające w sprzeczności z Bożymi przykazaniami i Ewangelią Jezusa Chrystusa. Ileż takich i podobnych dramatów spotykacie i wy każdego dnia w swoim najbliższym otoczeniu, w sąsiedztwie, może w pracy, a może nawet we własnej rodzinie czy we własnym życiu. Człowiek jest wolny i może wybierać, ale musi być świadomy konsekwencji swoich wyborów. I wobec tak wielkiego zagrożenia, jak nie szukać pomocy u Maryi Pocieszycielki? Jak nie wołać za psalmistą z dzisiejszego psalmu? Boże, mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęsknie za Tobą, jak zeschła ziemia i łaknąca wody. Pozwólmy, by te słowa wybrzmiewały głęboko w naszych sercach i aby Maria zaniosła je do Boga. A zachęca nas do tego również prorok Jeremiasz w dzisiejszym pierwszym czytaniu. On także przeżył chwilę głębokiego zwątpienia i zagubienia. Jak sam wyznaje, został przez Boga uwiedziony, a potem boleśnie doświadczony cierpieniem, samotnością i drwinami ze strony króla i jego otoczenia. Ale to wówczas zrozumiał, że pełnienie woli Bożej jest trudne, niekiedy nawet bardzo trudne i wymagające wielkiej ofiary. Ale w tych trudnych chwilach
Jeremiasz zrozumiał, że nie jest sam. Czuł, że w sobie Boży ogień, którego nie był w stanie stłumić. Ten płonący w nim ogień Boży wyrywa go z pułapki typowo ludzkiego myślenia. Podobnie dzieje się i z Piotrem w dzisiejszej Ewangelii. Kiedy słyszy, że Jezus ma cierpieć w Jerozolimie, próbuje go powstrzymać przed męką. Piotr chce Jezusa, ale bez krzyża. Chce Chrystusa, ale bez cierpienia. Chce zwycięstwa, ale nie rozumie jeszcze, że droga do zmartwychwstania prowadzi przez krzyż. Czy my również nie ulegamy czasem podobnej pokusie? Chcielibyśmy chrześcijaństwa wygodnego, spokojnego, pozbawionego wymagań i trudności. Chcielibyśmy wiary, która daje pocieszenie, ale nie stawia wymagań. Chcielibyśmy Ewangelii, która mówi o miłości, ale nie przypomina o nawróceniu. Chcielibyśmy chrześcijaństwa, które daje nadzieję, ale nie domaga się ofiary. Człowiek może wybierać, ale co chce wybierać? Jezus wyrywa nas z tego fałszywego sposobu myślenia. Mówi jasno: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Te słowa są wymagające, ale Bóg nas nie opuszcza. Nie opuszcza nas nawet wtedy, gdy odwracamy się od Niego. By nam jednak oszczędzić niepotrzebnych trudności i cierpień, święty Paweł w drugim dzisiejszym czytaniu kieruje do nas mocne słowa. A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Święty Paweł przypomina nam więc, co stanowi istotę naszego chrześcijańskiego powołania i naszego chrześcijańskiego życia. A jego świadectwo jest naprawdę wiarygodne, bo sam przecież wcześniej nie tylko odrzucał, ale nawet zwalczał Chrystusa. Zanim stał się apostołem narodów, był przekonany, że Chrystus nie przyszedł w imieniu Boga, a wiara przez niego głoszona była przewrotną nauką, którą należało za wszelką cenę zwalczać. Uważał, że miłość, którą Jezus głosił, jest niebezpieczną ideologią, która burzy pokój społeczny, a chrześcijanie są zagrożeniem dla porządku i tradycji, dlatego z całą gorliwością ich prześladował. Tak myślał aż do chwili, kiedy to sam Chrystus nie stanął na jego drodze pod Damaszkiem. Wtedy wszystko się zmieniło. Paweł spotkał Chrystusa i zrozumiał, że całe jego doczesne myślenie wymaga przemiany. I tak prześladowca Kościoła i chrześcijan w jednej chwili stał się gorliwym wyznawcą Chrystusa, gotowym podjąć dla Niego największe nawet cierpienia. I rzeczywiście cierpienia te poniósł w obfitości, choćby jak sam przypomina w liście do Rzymian. Stał się wiernym głosicielem, bo spotkał Chrystusa, a Chrystus nadał sens jego życiu. Dlatego słowa tego doświadczonego świadka wiary wybrzmiewają także dzisiaj z niezwykłą mocą i przekazują nam prawdę, która nie przemija.
Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest Bogu dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Co oznaczają te słowa w naszym dzisiejszym kontekście i jak mamy je przekładać na konkret naszego życia, pokazał nam już wielki prymas tysiąclecia, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, przez jasnogórskie śluby narodu. W tym roku mija 70 lat od ich złożenia. I mimo, że minęło już tyle lat, ich treść nie przebrzmiała, pozostaje wciąż aktualna. Ona wciąż pozostaje ważnym i nader aktualnym drogowskazem. Wówczas to na Jasnej Górze, w dniu 26 sierpnia 1956 roku, milionowa rzesza wiernych z całej Polski przed Matką Bożą przyjmowała zobowiązanie wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i Jego pasterzom. Wierności łasce uświęcającej, wierności małżeńskiej, zobowiązanie obrony życia i ożywiania wiary w rodzinie. Zobowiązywała się do wychowywania młodego pokolenia wierności Chrystusowi. Nadto podejmowała zobowiązanie miłości i sprawiedliwości społecznej, walki z wadami narodowymi oraz wierności Maryi naszej Królowej. Po każdym z tych wezwań padało mocne i odpowiedzialne przyrzekamy, przyrzekamy, przyrzekamy. Naród w ten sposób zobowiązał się do moralnego nawrócenia, do życia w łasce uświęcającej, do walki z grzechem, do obrony życia, do dochowania wierności małżeńskiej, do życia w uczciwości i wierności Bogu. Jasnogórskie śluby narodu stały się więc dla nas wszystkich swego rodzaju duchową konstytucją narodu, fundamentem odnowy moralnej i początkiem wielkiego programu duchowego. Zaowocowały umocnieniem naszej tożsamości katolickiej, naszej wiary i naszej jedności. Z perspektywy czasu widzimy, że te jasnogórskie śluby sprawiły, że zjednoczony naród polski pod wodzą Maryi bez żadnej przemocy, ale z niezwykłą mocą ducha wyraził zdecydowany sprzeciw wobec ateizacji i zniewolenia. Powiedział, że nie pozwoli odebrać sobie wolności wewnętrznej i prawa do wyznawania wiary. I to była i wciąż pozostaje dla kolejnych pokoleń Polaków ogromna lekcja, ucząca nas, że prawdziwa wolność zaczyna się w sercu. Dziś Maryja przypomina nam te zobowiązania. Nie lękajmy się więc żyć Ewangelią. Nie lękajmy się przyznawać do Chrystusa. Strzeżmy wiary, którą przekazali nam rodzice. Strzeżmy jej nie tylko dla siebie, ale również i dla przyszłych pokoleń. Brońmy wiary przede wszystkim w sercach naszych dzieci i młodzieży, którym coraz częściej proponuje się wizję człowieka, świata i wartości oderwane od chrześcijańskiego fundamentu, tak jak choćby nauczanie tak zwanej edukacji zdrowotnej, która nie jest edukacją, ale destrukcją spojrzenia na rodzinę, na małżeństwo, na życie miłości. Jako rodzice macie prawo, ale również odpowiedzialność, aby troszczyć się o wychowanie swoich dzieci zgodnie z własnym sumieniem, przekonaniami i wiarą. Nie pozwalajcie, aby pod pozorem nowoczesności czy postępu
odbierano waszym dzieciom możliwość poznawania chrześcijańskiej wizji życia, małżeństwa, rodziny, odpowiedzialności i godności osoby ludzkiej. Maria dzisiaj was prosi także, abyście strzegli modlitwy w rodzinach, zachowywali piękne chrześcijańskie tradycje, które przez pokolenia pomagały naszym przodkom zachować wiarę i tożsamość nawet w najtrudniejszych momentach historii. Jako ludzie wierzący nie wstydźmy się Chrystusa. Nie pozostawajmy obojętni wobec Jego miłości i prawdy, szczególnie wtedy, gdy są one wyśmiewane, pomniejszane, przekłamywane albo wypychane z publicznej przestrzeni. Maria, Matka Pocieszenia, zaprasza nas również dzisiaj do tego, abyśmy sami, doświadczywszy jej pocieszenia, stawali się apostołami pocieszenia i nieśli pokój innym. Nieście ten pokój zawsze z szacunkiem, łagodnością i chrześcijańską miłością. W świecie pełnym napięć, konfliktów, podziałów i lęku potrzeba ludzi, którzy nie będą pogłębiali niepokoju, ale będą wnosili w życie innych nadzieję. Potrzeba ludzi, którzy potrafią powiedzieć drugiemu człowiekowi: nie jesteś sam, Bóg o tobie pamięta, Bóg ci niesie nadzieję. Niech Maria, Matka Boża Pocieszenia, promieniuje z tego pasierbieckiego sanktuarium swoimi łaskami na wasze rodziny, parafie i środowiska. Niech wyprasza wam siłę do wiernego trwania przy Chrystusie, odwagę do dawania świadectwa wiary i nadziei. A wy bądźcie uczniami i apostołami, ludźmi, którzy otrzymane tutaj pocieszenie, pokój, nadzieję i łaskę zaniosą do swoich rodzin oraz do środowisk, w których żyjecie, pracujecie czy też przebywacie. Matko Pocieszenia, otaczaj swoją macierzyńską opieką wszystkich, którzy przybywają do tego sanktuarium. Pocieszaj strapionych, umacniaj słabych, podnoś upadających, prowadź zagubionych i wypraszaj nam wszystkim łaskę wytrwania w wierze aż do końca. Mario, Matko Pocieszenia, módl się za nami. Amen.

Zjednoczeni w tę uroczystą noc zanieśmy do Boga przez stawiennictwo Matki Bożej Pocieszenia naszą modlitwę, prosząc o miłosierdzie dla świata, który oczekuje zbawienia.

0: Za kościół święty, aby wzywał do odważnej wiary i nadziei w Chrystusie, który pokonał wszelkie zło, obieszczając nam przebaczenie grzechów. Ciebie prosimy. Za obecnego z nami księdza arcybiskupa Tadeusza, o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej, Pani Pasierbieskiej, w kierowaniu kościołem w Polsce. Ciebie prosimy. Za wszystkich, których droga jest sprawa pokoju w świecie, aby z pomocą Ducha Świętego ludzie wszystkich narodów poprzez otwarty i twórczy dialog połączyli się trwałymi więzami zgody i przyjaźni. Ciebie prosimy. Za wszystkich parafian, pielgrzymów, przyjaciół i dobroczyńców naszego sanktuarium, aby miłosierny Bóg za wstawiennictwem Matki Bożej Pocieszenia obdarzał ich swoim błogosławieństwem. Ciebie prosimy. Za Krystiana, Henryka i Marię oraz za ich rodziny, aby Boże błogosławieństwo i opieka Matki Bożej towarzyszyły im na każdy dzień. Ciebie prosimy. Za nas samych, abyśmy na wzór Maryi byli wierni Bogu w każdej sytuacji życia. Ciebie prosimy.
1: Boże, Stworzycielu świata i Ojcze odrodzonego stworzenia, wysłuchaj nas, abyśmy wsparci opieką Matki Bożej Pocieszenia wraz z całym stworzeniem zasłużyli na otrzymanie tych darów, które utraciliśmy przez grzech, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Ojcze Święty, przyjmij ofiarę, którą dzisiaj pokornie Tobie składamy, obchodząc uroczystość Najświętszej Maryi Dziewicy i spraw, aby dla nas zjednoczonych z ofiarą Chrystusa stała się źródłem pociechy w tym życiu i zapewniła

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego żywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie prosimy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Pominając Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, obecnego wśród nas arcybiskupa Tadeusza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
1: Komunia Święta będzie udzielana w Kościele pod stacjami Drogi Krzyżowej, pod arkadami w Lasku Brzozowym i z przodu wzdłuż chodnika przed ołtarzem. Bardzo prosimy, aby poczekać na kapłanów, którzy udzielą Pana Jezusa. Gdyby ktoś nie zdążył przyjąć Komunii Świętej podczas mszy świętej, prosimy, aby podejść do zakrystii po zakończonej Eucharystii.

Ośleni paschalnym sakramentem prosimy Cię, Boże, abyśmy oddając cześć Rodzicielce Twojego Syna i przeżywając codziennie w naszym ciele misterium śmierci,

Jeszcze na chwileczkę, bardzo proszę usiąść. Myślę, że bardzo, bardzo wiele ważnych słów tutaj dzisiaj padło i dziękujemy Bożej Opatrzności za to, że ksiądz arcybiskup Tadeusz właśnie tutaj dzisiaj z nami był i tak pięknie też i do nas przemówił. Bardzo dziękujemy księże arcybiskupie za te słowa. Myślę, że każdy mógł z tego bogactwa Słowa Bożego do siebie wybrać coś bardzo ważnego i myślę, że zaniesie to w swoją codzienność, swoje życie. A nade wszystko to, abyśmy nigdy nie lękali się być chrześcijanami, być po stronie Pana Jezusa, być z Jezusem, z Jego Matką. Myślę, że z tą siłą umocnieni, ale też i ciałem Chrystusa pójdziemy dalej w życie, dalej w świat. Nieść to orędzie miłości Boga i Matki Najświętszej. Bóg zapłać wam, kochani, za to wasze trwanie tutaj na tym naszym pasierbieckim wzgórzu. Życzymy wam bezpiecznego i dobrego powrotu do domu. Bardzo serdecznie dziękujemy chórom, bo i Canticum Jubileum i naszemu chórowi parafialnemu za to, że razem z nami się modlili i pomogli nam pięknie modlić się. Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy przygotowali liturgię. Dziękuję kapłanom, którzy sprawowali Eucharystię, jak i też i spowiadali. No i wszystkim pielgrzymującym, a szczególnie tym, którzy przyszli tutaj pieszo. Księże arcybiskupie, bardzo prosimy o błogosławieństwo.

Zanim udzielę Bożego błogosławieństwa, to jeszcze raz chcę podziękować Wam wszystkim za to piękne świadectwo wiary, bo pokonać ileś tam kilometrów, żeby przyjść o północy, to z pewnością nie jest łatwe, ale pokazujecie, że wiara jest czymś ważnym w Waszym sercu, że wiara jest czymś, bez czego nie można żyć. Dlatego niech Matka Boża Pocieszenia hojnie wyprasza Wam wszystkim, każdemu z osobna, obfitość Bożego błogosławieństwa.

Zakończyliśmy transmisję uroczystej mszy świętej z Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu. Mszy świętej przewodniczył i słowo Boże wygłosił arcybiskup Tadeusz Wojta. Za 28 minut, godzina druga.